0: się patrzą non stop. Ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury będą utrzymywać się podobnie jak wczoraj, maksymalnie w okolicach 14 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie do południa, po południu nieco więcej chmur. Parasole nam się nie przydadzą, do tego będziemy mieć też słaby wiatr. A słońce wzejdzie dzisiaj o 7.20 i schowa się za horyzontem o 18.04.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
6: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
7: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
8: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: SK2 Sport.
1: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
12: Połóweczkę czego?
11: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
12: Ale czego?
11: No, miesiąca.
12: A, no tak. No, tak. No, dlatego
11: 15
12: pytam,
11: dzisiaj już.
12: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
11: kolega
12: cieszy.
11: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 7268268826. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... Ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie,
0: niekoniecznie.
1: Ale przeważnie.
0: Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a sobotę?
1: Kto liczy w sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej, dobra.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą,
0: no, a,
1: bo jest słodkie.
0: A, pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż no. Bezpestkowe, ale to bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest. No,
0: czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, no. Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak macie, jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para, to też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład. No, tak.
1: Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 7268268826 albo Messenger. Szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów. Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy. Macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać. A jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo się nie dodzwonicie. No dobra,
0: działać. Próbujcie,
1: zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie, dajcie znać.

0: Tu akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No świat. I szukają swoich połówek nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Brodka w ST2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na
1: tak.
0: Całość się nie zdecydował,
1: zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Nie,
1: Łukasz, wyjaśnij to.
0: Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami? Które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami, ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się dopytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie.
2: Co robić.
0: Brzmi
2: a
0: dumnie.
2: Maraton naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega matematyk.
0: Dobra, 2 kilometry w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 kilometry no, w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: Łukasz, szacun
1: do ciebie prezent.
2: Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam, no. Powiedzmy, się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać.
0: Tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki dla maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo. Polak by dał radę.

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
0: No, jakieś ja tutaj tłumaczyłem, protesty.
1: Ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
0: No, jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Pytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
6: O, ktoś tu drapnął wygraną.
5: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
7: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
12: Poranek w Wielkiej Górze z umiarkowanym zachmurzeniem. Słońce będzie przebijać się coraz mocniej na naszym niebie do godziny 10, a temperatury będą wzrastać z 7 do 11 stopni. Do południa zobaczymy na termometrach już 13 kresek powyżej zera, a po południu maksymalna dzisiejsza wartość temperatury, czyli 14 stopni na plusie. Do tego sporo większe zachmurzenie w drugiej połowie czwartku.
13: Jest 6.30 z SK2. Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,01 zł, a za diesla 8,05 zł.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się, ludzie kochani. 6:37.
1: Bo nam nie zapłacą, no.
0: No właśnie, we wraku SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełzł do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No i jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś simultanicznie państwu. Super! Ja coś czuję, że ta informacja z 2007 roku, to był jakiś przełom wtedy dla ludzkości, dla Polaków.
1: Dla nas?
0: Tak! Właśnie od tego momentu w trosce o nasze instalacje elektryczne we wszystkich polskich domach i mieszkaniach zaprzestano montowania boazerii.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja, do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 7268266. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło, może o mleko chodziło. No dobra. Ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam 0, jeszcze.
0: O 0,2 rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy już maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Dzisiaj żadnego.
1: Nie.
0: Chyba, że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. My mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż i trzy
1: niż
0: kropeczki.
1: Trzy kropeczki, no właśnie.
0: Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchoc na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchock oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: O, i lepsze...
1: Jest to racja.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268826. Co jest lepsze w połowie?

0: są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji z kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie, wiesz...
1: No ale to już wtedy,
0: jak to się nazywa,
1: to
0: ten balon taki...
1: Meteorologiczny, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod
0: kategorię... Sterowiec, o.
1: Pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek...
1: No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726 826 826
1: albo Messenger. SK2

0: Autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 złotych lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
18: I po reklamie.
19: Przed nami godzina 7, na termometrach 6 stopni, tak więc ubierajcie się ciepło, ale pamiętajcie, że będzie się trzeba trochę rozebrać, bo dzisiaj temperatury wzrosną do 14 kresek, tak więc jeszcze temperatura jest całkiem znośna jak na tą porę roku, a ma się ocieplać w piątek nawet 18 stopni i sporo słońca. Dzisiaj do połowy dnia słonecznie, w drugiej połowie już raczej pochmurnie.
20: Jest 7 newsy SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przy Wiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
21: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
22: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
21: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
23: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
21: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
20: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
0: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
20: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
20: A głosowanie trwa do 19 października.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
20: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
24: 3 minuty prawie po 7:00.
25: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
24: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
25: Nie, absolutnie, absolutnie.
24: Dalej chcesz zostać w połówce.
25: Bo mam, wiecie co, tak, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
24: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
25: Nie, zabronione nie. Po 22.
24: Nie wszędzie też.
25: A w ogóle o czym rozmawiamy?
24: No o żonach.
25: Nie, a o żonę, nie. To też od 22 wzwyż.
24: A to też od 22.
25: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
24: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
25: Dzień dobry.
24: Witamy.
25: Roger Pereira?
24: Nie wiem.
25: Pereira.
24: Ten napastnik.
25: Tak, ten.

0: Tym dyrym, dym, dym, dyrym, dym na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dyrym, dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie poodpoczywać na emeryturze. Ale pewnie żeby... teraz wszyscy by wstali, no, gdyby nie to, no, że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i
1: co? No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takie emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, uwaga, tam, taradam, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika.

0: 17 minut mamy po siódmej, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze, trzeba ściemnić.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
2: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, bo dzisiaj
3: no zobaczymy
0: jakby
3: zaraz.
0: Takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda, a potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy dwie ściemy są,
3: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
2: Okej.
0: Okay.
3: No to lecimy. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
2: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
3: czyli
0: jest nieprawidłowa, czyli
3: że
0: Jarząbek ściemnia.
3: No gdybyś powiedział, druga odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo.
0: Tak.
3: Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy. No i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego, padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
3: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
3: Złoty zostaje u nas, natomiast tak? Do ciebie Władysław Jagiełło zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się jutro, też będziemy ściemniać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2. Ah!

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radiu SK 2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem.
0: Plazmowym? SK 2.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury będą utrzymywać się podobnie jak wczoraj, maksymalnie w okolicach 14 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie do południa, po południu nieco więcej chmur. Parasole nam się nie przydadzą, do tego będziemy mieć też słaby wiatr. A słońce wzejdzie dzisiaj o 7.20 i schowa się za horyzontem o 18.04.
21: Siódma 31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicom Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający, to jest kącik, w którym
1: wracamy do starych newsów, tak,
0: ale no. W tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takim jednym detektywem, to Łódź, to Warszawa i też chodzi o ścieżki. Escort.

0: i do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiamy jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie
0: ale
1: udało się,
0: ale udało się. 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir.
1: Udział...
0: Ta, ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak. O,
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona przy rowerem przejechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać na ambasadora.
1: Ale, no ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę.
0: Nie,
1: jak no, mnie patrzeć,
0: tak,
1: no.
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no.
2: SK

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię. Na J. Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jenny, no.
1: Jenny czy Jenny? No. O Jenny, ale zagwozdka,
0: no,
1: widzisz?
0: O Jenny, ale zagwozdka. No nie, no Jenny, no Jenny. George, John.
1: Tak, no. Dżownica.
0: Nie, dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w państwa miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz, w tym momencie, można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra, jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię?
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy. SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Na jeleniogórskich drogach coraz większy ruch. Zbliżamy się do 8 rano i do 7 stopni na plusie. Do tego sporo słońca, a ma być go jeszcze trochę więcej. Jednak w drugiej połowie dnia zachmurzy się nieco bardziej, a słońce schowa się na naszym jeleniogórskim niebie. Maksimum dzisiaj to 14 stopni. W piątek zobaczymy 18 kresek na plusie, a w weekend od 10 do 15 kresek. Miejscami będzie trochę też padać.
18: Minęła ósma, newsy SK2, Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi: mamy dość, kończymy.
19: That's it. Block is out.
18: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
20: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
21: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
20: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
18: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
0: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
18: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Sport.
18: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką Amerykanka Iwa Jowicz. Właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashlyn Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy o 18:45. Kolejosz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: A, to czemu? A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, że zepsułem radio. Działa. 8:04.
1: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała, prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
23: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
1: Tak.
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
23: Ręka do góry, kto nie puka.
1: A od dołu można też pukać.

0: Dzisiaj prawdziwy dobry uśmiech to jest złoto. Mm-hmm. Kiedyś były złote zęby na przykład, nie? To też można tak było powiedzieć, że taki uśmiech jak złoto.
1: A teraz się wydaje dużo złotych, żeby zęby w ogóle były, prawda? I na przykład na niektórych robi to wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o dentystów polskich. Pani z Wielkiej Brytanii przyleciała do nas i opisała w internecie swoje pozytywne zaskoczenie polską opieką stomatologiczną.
0: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty i ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
1: No niby wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
0: Mankament stomatologii w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej nie doli, już niedługo ja pocierpię.
1: Jesień jest i ząb mnie boli.
0: A dentystę mam na sierpień.
2: Eskat Was.

0: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzębek.
1: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
0: Co nam przypomnimy?
1: Na przykład literkę, jaką wylosujemy. No.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Tak, dobrze. Tak. Sylwia, no dzisiaj dobrze. Zacznie.
1: Sylwia, w prawo czy w lewo?
4: O, w prawo może.
1: To w prawo, bro. Jak może, to może. No to może w prawo ci zakręcę. Dobrze.
4: Już się kręci,
0: już się nad zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
1: I z kropeczką.
0: Litera I.
1: Kropka nad I, można
4: dobra.
1: Powiedzieć.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Irlandia.
1: Miasto.
4: Inowrocław.
1: Znana postać.
4: Iga Świątek.
1: Roślina.
4: Jezu, roślina. Irys.
1: Kolor.
4: Jezu, jakiś kolor?
0: Indygo na przykład.
1: A to nie jest ptak właśnie?
0: Indygo.
4: Matko.
0: Indygo to kolor chyba.
1: Indygo, a to nie takie. To nie to?
0: Indyczy kolor? Jaki to jest? Jak indyk jest różnobarwny?
1: Indygo.
4: Dobrze, jest jakiś kolor na i w ogóle?
0: Ja bym się. No indigo to jest kolor. Indygo. Tak się chyba mówi. Indygo, indigo. Jakoś tak.
4: Aha.
0: Jest czy nie?
4: To trudne jest, było, no. Trudne.
0: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
1: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie. To jest ta po lewej stronie.
0: Ta po lewej, nie ta
1: po prawej, ta po północna.
0: Zawsze mi się myli.
1: Tak.
0: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. To dobra. I tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia. Będzie równe cztery, będzie dogrywka. Będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: No to w prawo, w lewo?
4: A w lewo poproszę.
0: A proszę bardzo.
1: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
0: Nie, powiedziała. Cztery.
1: Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
0: No. Dobra. Litera H. Litera H jak ha.
1: Jak taka drabina bez szczebelków.
0: Trochę większych, tak. No. Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga, państwo.
4: Holandia.
0: Miasto.
4: Hamburg.
0: Tytuł filmu.
4: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules.
2: Harry Potter.
1: Trochę tego by mogło być. No tu na
0: tyle. Ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No ale
0: co
1: to
0: prawda,
1: po czasie. Dobra. Dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Bo Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
3: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie.
3: Aż Manuszek ręczami rusza, tak?
0: Masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Manuszkiem tak. Na ręku się udało, tak?
3: Ja już miałam Monice powiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przebijać pampersa. Dobrze, pięknie.
3: Tak.
1: Prezent marzeń Sylwia leci do ciebie, do Moniki. Nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule, pozdrawiamy kolejne państwa miasta jutro po 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Niby, że na drugie nie masz szans,
1: ale... Nie, absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz
0: szansę
1: na drugie.
0: Nawet na zupę masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad, ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka wygraj, tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest, do zagłosowania jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co Schabowy, ale można zagłosować na coś innego, wygrywa pewnie też Rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za Schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może gumiaka. Wygra Mielony, albo wygrają Gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też jest taka możliwość.
0: Tego. Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i nocleg w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy. SK

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
0: I po reklamie.
12: Poranek w Wielkiej Górze z umiarkowanym zachmurzeniem. Słońce będzie przebijać się coraz mocniej na naszym niebie do godziny 10, a temperatury będą wzrastać z 7 do 11 stopni. Do południa zobaczymy na termometrach już 13 kresek powyżej zera, a po południu maksymalna dzisiejsza wartość temperatury, czyli 14 stopni na plusie. Do tego sporo większe zachmurzenie w drugiej połowie czwartku.
13: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa. Akcja służb na Mazowszu. W magazynach koło Piaseczna znaleziono nielegalne e-papierosy, płyn do palenia oraz podrabiane zegarki. Wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu.

0: Cicho! Cicho! Cicho!
1: Ona śpiewa!
0: Cicho! Ja mówię! Cicho!
2: Cisza!
0: Kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale zupełnie w innych czasach, a to dzisiaj bardzo zamierzchłe czasy. Dawno to było, niektórzy z was pewnie nie pamiętają.
2: Ja miałem wtedy 8 lat.
0: Proszę bardzo. Czytamy, jakby to było dziś, bo tak się zaczyna też ten newsik. Dziś w fabryce samochodów ciężarowych FSC w Lublinie rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, by tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
2: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo jak Nysa. Nysa też spoko.
2: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci z Bydgoszczy mieliby problem, żeby do niego wejść.

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słucha się takich dobrych polskich brzmień. Grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Albo rządowe centrum bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. Do 50, no w lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk, cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia, od razu pojęcia z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przerumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak, a chociaż, no i widzicie, to, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakierzy, po prostu chłopaki się za dużo MacGyvera naoglądali.
0: Tak, zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik, to nie takie

0: nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów, jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mm. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo, to ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie,
1: bo ja dzisiaj idę na medytację, ty na mediację.
0: Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy.
2: SK2. SK2.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
2: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury będą utrzymywać się podobnie jak wczoraj, maksymalnie w okolicach 14 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie do południa, po południu nieco więcej chmur. Parasole nam się nie przydadzą, do tego będziemy mieć też słaby wiatr. A słońce wzejdzie dzisiaj o 7.20 i schowa się za horyzontem o 18.04.
9: Jest 9. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku po godzinie 6 rano. Osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
10: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
9: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
12: That's it. Block is out.
11: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
9: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
13: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
9: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
2: 2 News.
8: Jelenia Błażej Stachewicz. Nowe rondo na ruchliwej drodze w Kowarach. Tamtejsze skrzyżowanie zostanie przebudowane za ponad 5 milionów złotych. To kwestia bezpieczeństwa, mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki.
1: Bardzo trudny odcinek. Po uruchomieniu na S3 cały ruch samochodowy kieruje się przez Kowary.
8: Umowa ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na pracę. Pomalował budynek, jego dzieło zrecenzuje sąd. 19-latek z Jeleniej Góry odpowie za uszkodzenie mienia, a grozi mu do 5 lat paki.
14: 2 minuty po godzinie 9:00. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce. Proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka. Dzień dobry.
15: No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, tego, co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet. SK

0: no to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym, brzmi świetnie. To Bratchanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami. Do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu my zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil.

0: Mercedes-Ron. Już w księgarniach. To będzie ostatnia reklama.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
3: I po reklamie.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe też na Halloween, myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Tanio weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Dzisiaj w regionie temperatury w okolicach 14 stopni to w Jeleniej Górze. Chłodniej będzie w Jakuszycach, tam 11 kresek. W Karpaczu nieznacznie chłodniej, 13 stopni, a na Śnieżce 7 kresek to dzisiejsze maksimum. Do tego wszędzie umiarkowane zachmurzenie z dość sporą ilością słońca, jednak w drugiej połowie czwartku możemy spodziewać się już zamiany na chmury. Tak więc korzystajcie ze słońca, póki jest.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie, zdarzyło się kilkanaście pojazdów, tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
14: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
13: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
13: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
16: SK2.
1: 2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz powraca po 19 latach. Rajd Śnieżki ponownie przykuje uwagę maniaków wyścigów po górskich serpentynach.
10: Wracamy do tych pięknych historii, tradycji motosportu w Karkonosze. To by, które kibicowały wtedy na rajdzie Śnieżki, teraz są z dorosłymi osobami, a wtedy chodziły tam jako dzieci po prostu.
12: Mówi dyrektor rajdu Adam Patron. W weekend na trasy Piechowic-Rybnicy czy Jagniątkowa ruszy 90 załóg. Chcecie przewietrzyć szafy? Zbiórka tekstyliów czeka w Jeleniej Górze na Wolności 299 i przy Moście na Pijarskiej. Czas macie do poniedziałku.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.
17: Teraz gramy.

Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę. SK.

w tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Franckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: a 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Na zegarach już godzina 11, za chwilę na termometrach od 12 do 14 stopni. Temperatury będą jeszcze wzrastać i w tej najwyższej wartości 14 kresek pozostaną aż do późnego popołudnia. Od 17 będzie robiło się chłodniej, a dzisiaj zakończymy czwartek z temperaturami 9 kresek na plusie. Jutro ocieplenie i nawet 18 stopni w Jeleniej Górze.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
16: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
1: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
15: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
17: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buzkową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
15: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
18: Błażej Stachewicz, poniosła go fantazja i pomalował elewację. 19-letni jeleniogórzanin odpowie za zniszczenie mienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej KMP.
19: Twierdził, że do zdarzenia doszło pod wpływem wcześniej wypitego alkoholu.
18: Mimo to poniesie odpowiedzialność, a grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Ciosy, rzuty i sportowa rywalizacja. Najmłodsi karatecy zawalczą w Kowarach w ramach Pucharu Dolnego Śląska.
20: Chodzi przede wszystkim o dzieci, żeby uprawiały sport.
18: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Zawody już w sobotę.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Maji Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilk i Mezo w Radiu SK2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja. No i wtedy przynajmniej ma się pewność, że towar macany należy do macanta. SK

0: jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
12: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
13: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Bruce na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Na razie w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie, po południu może jednak się nieco zagęścić, jeżeli chodzi o chmury, a późnym popołudniem pojawi się więcej słońca. Tak będzie w Jeleniej Górze, temperatury od 13 stopni, 14 teraz, do maksymalnie 15 kresek powyżej zera, choć średnia temperatura to właśnie te 13-14 stopni, tyle najczęściej będziemy widzieć na naszych termometrach. Zachód o 18.04.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
13: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
12: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
14: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
15: Jestem całkowicie spokojny, akt oskarżenia w części mnie dotyczący, wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać.
14: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
12: Kamery w szatniach siedleckiego aquaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
16: Dyskomfort bym czuła. Czuć
1: piszę sobie monitoring.
9: Są tylko 3 kabiny, 2 w łazience, no to jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
16: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
12: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Cegiełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
17: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
12: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
18: SK2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. Rusza budowa ronda w Kowarach. Nowoczesne i przede wszystkim bezpieczne skrzyżowanie będzie budowane 10 miesięcy. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję prawie 7 lat.
20: W listopadzie firma ruszy już do realizacji. Przy tym rondzie jeszcze będzie powstawał chodnik dla mieszkańców poruszających się z Wojkowa w kierunku Kowar.
19: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Rondo będzie kosztować 5 milionów złotych. Młode talenty gotowania w Jeleniej Górze zawalczą o kryształowego jelonka. Za tydzień ruszają Mistrzostwa Sztuki Kulinarnej.
21: No cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30 plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października. No bo
22: tak
21: zobacz.
22: Prawie że, no.
21: 15,5 plus 15,5 daje 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla Was przez najbliższe 3 godziny.
23: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
21: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski-Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.
24: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy od pani interesy się dotelefonowałam?
2: Oddziałowa
3: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
2: Tak.
3: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
2: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
3: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
2: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy? Ja nie wiem.
3: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i damy pani łóżko.
2: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
3: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
2: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
3: ma pani
2: załatwić
3: jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
2: Nie.
3: A przyczepką?
2: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
3: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i
2: aha,
3: tyle.
2: Do piwnicy, garażu nie ma.
3: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
2: Takie już teraz są sprawy.
3: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
2: Dobra.
3: To no, co?
2: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
3: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
2: Tak, za miesiąc, no.
3: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
4: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z Noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy.

0: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Skoda. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek Auto, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Tato, co znaczy negocjować?
17: Szukać porozumienia.
16: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
18: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
12: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
13: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła.
1: Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
25: Czwartek, w Wieleniej Górze z temperaturami do 15 stopni, choć te między 13 a 14 kresek będą utrzymywać się w stolicy Karkonoszy najczęściej. Do tego jest słaby wiatr, a to sprawi, że na niebie nie będzie się za dużo zmieniać. A to oznacza raczej przewagę chmur z miejscowymi przejaśnieniami. Późne popołudnie wtedy możemy zobaczyć nieco więcej słońca. Wieczór od 10 do 7 stopni pod koniec dnia.
24: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
26: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
27: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
26: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr. Choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
28: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
26: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mądrowie ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
29: SK2 News. Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz wpadł do strumienia, nie mógł wyjść o własnych siłach. Pomogli mu strażacy i policja z Karpacza. 46-letni poznaniak ześlizgnął się z drogi prosto do lodowatej wody. Miał telefon, którym wezwał pomoc i to prawdopodobnie uratowało mu życie. Orson Hojnowicz, Kurt Scheller czy znana z Masterchefa Małgorzata Szymonek będą jurorami konkursu kulinarnego o kryształowego jelonka. Więcej o zawodach powiemy w naszych magazynach lokalnych. A na koniec Pablo Paweł i Ludziki. Już jutro w Świeradowie Zdrój. Scena Bohema. Start o 19:00.
30: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.

I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już bajm, WSC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi.

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek. SK2.pl, wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku?

0: się narobiłeś?
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Hard Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: zł. Regulamin na www.grzegżolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: pokoju i zmysłu. Kamil Bednarek, Mateo, WSC2, ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutorek ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Nakręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze do 15 stopni, na plusie, jednak temperatury po południu będą nieco spadać. Od 14 do 10 kresek dycha wieczorem, a późnym wieczorem i pod koniec dnia od 9 do 7 stopni. Tak będzie w Jeleniej Górze, w całym regionie możemy dzisiaj spodziewać się jeszcze umiarkowanego zachmurzenia. Pod wieczór powinno pojawić się więcej słońca i będzie to zapowiedź słonecznego piątku z temperaturami od 18 w Jeleniej Górze do 14 w Jakuszycach.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 14. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiS-u. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
10: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
9: Tłumaczy minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosur Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
11: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
9: Podkreśla Ireneusz Nitki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Dwa dni przeczesywali miasto. Łącznie zatrzymali 20 osób. Za nami kolejna akcja jeleniogórskiej policji wymierzona w nieuchwytnych i ukrywających się poszukiwanych. Ośrodek społeczny za blisko 30 milionów złotych. Dziś oficjalnie oddano do użytku kompleks przy Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. To dom Senior Plus i pomocy społecznej oraz centrum opiekuńczo-mieszkalne. Zbiórka tekstyliów czeka w Jeleniej Górze na Wolności 299 i przy moście na Pijarskiej. To tam do poniedziałku możecie pozbyć się starych ubrań, pościeli, zasłon, ręczników lub butów.
12: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
13: Zgadza się, zgadza się.
12: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
13: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
12: A myjemy sobie rączki dzisiaj chociaż. Trzeba opłukać te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
4: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
12: Tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
13: Zazwyczaj.
12: Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić, no.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegów wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba, albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No ja wiem, że gramy tylko polskie sztosy. Wiktor Waligura, on potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pochuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...

0: chce.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi Westy 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie Wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy Westy 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Po południu w Jeleniej Górze temperatury od 13 do 11 kresek, będzie robić się nieco chłodniej, a dzisiaj skończymy dzień z temperaturami w okolicach 7 kresek na plusie, tak też będzie w nocy, a jutro sporo słońca w Jeleniej Górze, już od samego rana zaczniemy od 8 kresek na plusie, do południa zobaczymy ich już 17, a maksimum, które ma się utrzymać przez większość popołudnia, to 18 kresek powyżej zera. Warto planować spacery.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
21: Jestem. Dzień dobry.
20: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
21: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
22: Nie zdołano
2: dołączyć, doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
18: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
22: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
18: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
20: Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
23: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
20: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 groszy. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
24: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
20: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
25: News. Błażej Stachewicz. 14 interwencji i 18 poszkodowanych. Sezon w górach trwa i widać to w statystykach karkonoskich goprowców. Najwięcej zdarzeń to oczywiście weekend. Przez 2 dni w Sudetach Zachodnich ratownicy udzielili pomocy 13 osobom. Dyniowe iluminacje rozświetlą Wrocławski Ogród Botaniczny. Podświetlane rzeźby będzie można oglądać od 13 do 18 października wieczorami, bo tę jesienną atrakcję najlepiej podziwiać po zmroku. Koncert dla najmłodszych w Muflonie. O 11.11 w niedzielę rusza Ale Jazz w ramach Krokus Festiwalu.
26: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie, wypoczęta, no, wróciłam, ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki. No, więc
20: przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
26: Nieprawda, nieprawda, dlatego ja przychodzę do Was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki, Urkę na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2 We'll be right back.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
0: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
16: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
17: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Zbliżamy się do godziny 16 i do około 14 kresek. Dzisiaj w Jeleniej Górze do wieczora temperatury spadną do 11 stopni, a potem od 10 do 7 kresek powyżej zera. Do tego umiarkowane zachmurzenie. Jutro słonecznie i 18 stopni w stolicy Karkonoszy. Jeżeli chodzi o pozostałe części regionu, 14 stopni to Jakuszyce, w piątek 17 w Karpaczu, a na Śnieżce 9 wszędzie słonecznie.
15: Zbliża się 16, to są newsy z KI2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
16: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, w obecności prezydenta.
15: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
17: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
15: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
1: Dotyczą kierowania m.in. groźb, to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
15: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według kancelarii prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
12: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Dawna restauracja przy Stawach Podgórzyńskich ma nowego najemcę. Na razie jednak właściciel, czyli Karkonoski Park Narodowy, nie mówi, co będzie się dziać w dawnej akwakulturze, ale najprawdopodobniej będzie to nadal restauracja. Nie wybuch we Wrocławiu. Pocisk z II wojny światowej znaleźli robotnicy przy ulicy Kolejowej. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują służby. Pilnie brakuje grup krwi ujemnych w regionie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa apeluje o pomoc, a krew może ci oddawać lokalnie w Jeleniej Górze.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Sims bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawdy.

0: szczęście. Bajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chłodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Kombi i nasze rendezvous, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnym. Newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, jesień trwa bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Skoda.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

pralki przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.

0: Alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu

0: 90 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punki mniej niż zero to na zakończenie godziny 16 już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dzisiaj po południu temperatury do 12 stopni, wieczorem możemy spodziewać się od 8 do 7 kresek. No i 7 kresek przywita nas również w piątek rano, jednak temperatury będą mocno wzrastać do 17 stopni południem i 18 po południu. Piątek zapowiada się słonecznie, ciepło z niewielkim wiatrem, za to weekend temperatury spadną do od 12 do 15 kresek, no i się trochę zachmurzy.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to m.in. przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: Błażej Stachewicz, poniosła go fantazja i pomalował elewację. 19-letni jeleniogórzanin odpowie za zniszczenie mienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej KMP.
6: Twierdził, że do zdarzenia doszło pod wpływem wcześniej wypitego alkoholu.
5: Mimo to poniesie odpowiedzialność, a grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Ciosy, rzuty i sportowa rywalizacja. Najmłodsi karatecy zawalczą w Kowarach w ramach Pucharu Dolnego Śląska.
7: Chodzi przede wszystkim o dzieci, żeby uprawiały sport.
5: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Zawody już w sobotę.
8: 3 minuty po 15, przepraszam, 17. To już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga. Witam.

Perfekt. I wszystko ma swój czas. 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu. A ja sprawdziłam pogodę na weekend. Zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Padać nie powinno. Około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radio SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radio SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radia SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Manami cykady na cykladach.

0: Wilki i Seno w Warszawie, 37 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Przypominam, że najlepszy polski obiad. My właśnie takiego szukamy w Radiu SK2. Trwa taka akcja i wy na sk2.pl możecie się zgłaszać. Zachęcamy, wchodźcie, bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole. I jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szefowej kulinariów wszelkich Darii Ładochy. No, to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: I po reklamie.

0: Vicky Gabory, Superhero, tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
8: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania, rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejosz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
9: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
10: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha?
11: Chciałbym 1-1.
12: 2-1, żeby Lech wygrał.
8: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusen.
13: 3-1 dla Leverkusen? Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
8: A pierwszy gwizdek już o 18.45.
14: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2, jak zawsze, podrzuca wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się, Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy. Więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
24: Cześć moi drodzy, witam Was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Czas zobaczyć, co ciekawego będzie działo się w najbliższym czasie. W Jeleniej Górze, ale nie tylko. Dzisiaj wieczorem o 21:00 w klubie Kwadrat rusza karaoke, tak więc każdy, kto chce pośpiewać, będzie miał okazję. Jutro o 19:00 Pablo Paweł i Ludziki, czyli koncert. To w Świeradowie w Bochemie. Natomiast w sobotę w Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze jesienne warsztaty kubańskich rytmów solo. Start o 11:00.
0: Nie no, słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19:00, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu Twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goja, to jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę, będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, poza tobą nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zobaczmy, co będzie się działo w mieście już niebawem. W sobotę jesienne warsztaty kubańskich rytmów. Solo to Jelenia Góra, Centrum Kultury Zameczek. Idealna propozycja na weekend. Pamiętajcie też w sobotę o 17:00 format Rozszerzenie, czyli wystawa prac fotograficznych Marcina Kaźmieruka. To w otwartej papierni, lokal 1075 w Nowym Rynku.
3: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy i tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie, a teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Ladypunk w Radiu SK2, a za chwilę gram wam numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Pamiętajcie, właśnie w klubie Kwadrat rusza karaoke. Natomiast jeżeli jeszcze chcecie wyskoczyć do kina, to jest szansa, że zdążycie na Resident Evil. Film dzisiaj rusza o 21:00. Jak już nie zdążycie, chociaż można chwilę po reklamach przyjść, to jutro pół godziny później, 21:30, fajny horror w Heliosie, ale zobaczycie go też w niedzielę o 21:30.
14: Magazyn lokalny.
13: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz, kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną wyjątkowi goście. I wyjątkowo przyszli, a nie przypłynęli, ale będziemy dzisiaj o pływaniu, a w sumie to o freestylu kajakowym troszeczkę opowiadać. Witam serdecznie, w naszym studio jest Zofia Tuła, wicemistrzyni świata w kajakach. Witam Cię serdecznie.
15: Dzień dobry.
13: Jest także Tomek Czapliński, no i tu też wicemistrz, wiele osiągnięć, no kilka tylko wymienię. Wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca Pucharu Świata, srebrny medalista, więc też wiele osiągnięć. Moi drodzy, zacznijmy może od tej dyscypliny, która nie dla wszystkich może być bardzo dobrze znaną dyscypliną, chociaż ona już chyba w Polsce rozwija się od około 20 lat.
16: Tak, freestyle kajakowy no, nie jest jakimś nowym w naszym sporcie. Ja sam uprawiam freestyle już 20 lat, więc ta dyscyplina była na długo wcześniej, zanim ja do niej, że tak powiem, zacząłem ją uprawiać. Także to nie jest całkowite nowum, aczkolwiek kajakarstwo ogólnie w Polsce, szczególnie to wyczynowe, nie cieszy się jakąś ogromną popularnością, jak na przykład sporty zespołowe. Więc warto powiedzieć, że freestyle kajakowy to jest taka deskorolka, taki snowboard kajakarstwa, czyli my generalnie skupiamy się na robieniu widowiskowych ewolucji.
13: Czyli dyscyplina już nie młoda, ale jeszcze taka zdobywająca chyba serca szerszego grona kibiców.
16: Tak jest. No, generalnie na bazie tych takich trendów z lat 80-tych, 90-tych, kiedy to sport zaczął się tak iść w stronę takiego bardziej ekstremy, w takich właśnie sporty ekstremalne i freestyle'owe, no nie bez powodu porównałem do rolki i snowboardu, no bo to jest ten czas freestyle kajakowy. Kajaki z biegiem lat zrobiły się coraz krótsze, zaczęto je robić z innych materiałów, bardziej wytrzymałych. No i kajakarze zaczęli odkrywać nowe możliwości, tak? Czyli napędzali koniunkturę, zaczęli stawać na dziobie, na rufie, w pionie, na rzekach kurskich, potem na wybranych falach czy w odwojach. No i z tego narodził się freestyle kajakowy, jaki znamy obecnie. Ja mam jakieś 1,79 m, 1,80 m wzrostu, a mój kajak, jak stanie obok mnie, to jest niższy ode mnie, więc te kajaki są bardzo krótkie, ale właśnie po to, żeby móc robić widowiskowe ewolucje w powietrzu.
13: Zosiu, to pytanie chciałem do Ciebie skierować. Czy kajaki to dyscyplina męska, czy raczej damska, Twoim zdaniem?
0: Dlaczego?
15: Nie, śmieję się. Dla wszystkich. Dla wszystkich są kajaki. Fajne jest to we freestyle'u właśnie, że robimy triki, że jest dużo emocji, że wykorzystujemy energię wody. No i daje to bardzo dużą frajdę.
13: Ale góry to dla was nie jest nowum, tylko troszeczkę w niższych górach najczęściej ćwiczycie. Czy karkonosze sprzyjają waszej dyscyplinie sportu?
16: Mamy piękną rzekę Kamienną w Szklarskiej Porębie. Jadąc w kierunku Szklarskiej Poręby, czy w kierunku przejścia granicznego w Jakuszycach, ta rzeka, która wzdłuż drogi płynie, no to jest rzeka Kamienna. To jest moim zdaniem najpiękniejsza, a zdaniem wielu najtrudniejsza rzeka górska w Polsce. Więc do kajakarstwa górskiego karkonosze jak najbardziej. Jak tylko pojawia się woda po mocniejszych opadach deszczu albo na wiosnę przy roztopach śniegu, to bardzo często można nas, innych kajakarzy, spotkać właśnie na tej rzece. Natomiast do treningu freestyle'owego miejsc niestety nie mamy tutaj, więc musimy przede wszystkim dużo jeździć za granicę i korzystać z infrastruktury wybudowanej w tym celu, jak na przykład właśnie tory kajakarstwa górskiego albo odwoje i fale właśnie zbudowane pod kątem treningu freestyle'owego. No albo musimy całkowicie nie tutaj w najbliższych rejonach Czechy, Austria, Niemcy, tylko nawet musimy latać na inny kontynent, żeby móc na przykład potrenować na dużych falach.
13: Czy ta infrastruktura w Polsce już zaczyna się generować, tworzyć? No w Wieleniej Górze wiem, że na przykład możecie ćwiczyć na akwaparku, ale to raczej jest taki chyba zamiennik niż miejsce docelowe do ćwiczeń.
16: W Wieleniej Górze trenujemy głównie zimą w termach cieplickich na basenie pływackim, ponieważ jeśli chodzi o zimę, to też nasz trening, tak jak w każdej dyscyplinie uprawiany profesjonalnie, dzieli się na poszczególne etapy w cyklu rocznym albo w cyklach dwuletnich. Mistrzostwa świata mamy co 2 lata, więc w różny sposób konstruujemy nasz trening, w zależności od tego, jaka jest impreza docelowa. Ale zima to jest czas właśnie treningu technicznego na basenie z prostego względu. No po prostu jest za zimno na dworze, żeby móc pływać po rzece. No ale nawet gdyby było bardzo zimno, ale byłoby dużo wody, w sensie, żeby płynęła kamienna albo płynąłby mocno bobr, to i tak pewnie byśmy się na tej rzece pojawiali. Natomiast w ujemnych temperaturach to tak średnia przyjemność.
13: Zosiu, ciebie chciałem zapytać o te różnice, bo trenujecie u nas, z tego co widzę, no ostatnie pół roku to praktycznie byliście chyba w Stanach, czy poza granicami Polski. Gdzie się fajniej pływa, gdzie lepiej, jak ty się do tego odnosisz?
15: My tak naprawdę dobieramy miejsca do imprezy docelowej. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata na dużej fali, no to w Europie nie mamy za bardzo możliwości popływania na dużych falach, więc wybraliśmy Stany, Kanadę.
13: Duża fala? Co to znaczy?
15: Duża fala to bardzo duża rzeka, dużo wody płynącej i ile miała? Good Wave miała 3 metry wysokości?
16: Tak, czyli można sobie wyobrazić taką dużą falę morską, która ma wysokość, jak na nią patrzymy, kilka metrów, tylko na rzece jest to fala stojąca, czyli ona się tworzy za jakąś przeszkodą, która jest pod wodą i po której ta woda spływa, tworząc zaburzenie i tworząc falę w ten sposób, więc takich fal najbliższych tutaj w Polsce w ogóle praktycznie nie mamy, no chyba, że pojawia się gwałtowna powódź i w rejonach górskich, takich jak właśnie okolice Jeleniej Góry, takie fale wtedy można spotkać. No ale nieraz było tak, że jak zaczyna mocno padać i pojawiają się jakieś fale tu w okolicy, to ludzie walczą o swój dobytek, a my jedziemy na trening. To tak trochę średnio czasem wygląda, więc, no, ale to się bardzo rzadko dzieje zresztą, więc jesteśmy nastawieni, jeśli chodzi o trening falowy, na wyjazdy zagraniczne i tak jak Zosia wspomniała, żeby chcieć przygotować się do najważniejszej imprezy w tym roku, musieliśmy wyjechać na blisko pół roku właśnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady.
13: Taka fala na rzece brzmi chyba dużo groźniej niż na morzu, bo jednak brzegi są relatywnie bliżej. Tak ja jako osoba, która nie zna się na tym sporcie, tak to sobie wyobrażam, że to chyba też jest dość niebezpieczne.
15: Wydaje mi się, że na rzece jest właśnie bezpieczniej, bo fala jest w jednym miejscu. Na morzu, na oceanie nam się fala przemieszcza i też mamy prądy wsteczne.
16: Tak, dokładnie. Które wyciągają nas, odciągają nas od brzegu i to też jest ważna umiejętność, bo też pływamy po morzu na kajaku. Jak zaczęliśmy przygotowania do tych Mistrzostw Świata, to w zeszłym roku w listopadzie pojechaliśmy do Portugalii żeby na fali oceanicznej trenować i żeby właśnie się przebić przez ten przybój, ten właśnie przy brzegu, żeby wyjść kawałeczek w morze, żeby móc złapać falę, na nie zasurfować i zrobić jakiś trik, który no, jest naszym celem, tak, czy robienie jakieś figury, to był ogromny wysiłek. A jak się trochę z daleko wypłynęło, to było takie uczucie, o, wyciąga mnie za daleko w morze, więc trzeba było wracać z kolei do brzegu, szukać miejsc, gdzie ten prąd wsteczny po prostu nie występuje.
17: Czyli na morzu fala się przemieszcza, natomiast na rzece to wy się przemieszczacie i jakby dopływacie do miejsca, gdzie można wykonywać odpowiednie triki na tej fali, dobrze rozumiem?
15: Tak, fala jest w jednym miejscu za przeszkodą, ona się nie przesuwa i my wtedy surfujemy na fali i odbijając się od fali robimy triki.
17: Aha, powiedzcie mi proszę, freestyle kajakowy, polski freestyle kajakowy, wy jesteście topką, topek, jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli najlepszymi zawodnikami, a jak w kontekście europejskim albo w kontekście światowym Polska się plasuje, czy my, no wiadomo, przy takich sukcesach jak wicemistrzostwo świata, to na pewno jest ten akcent bardzo mocno pojawia się na mapie sportowej, ale jak ogólnie Polska jest zapisana w tym kontekście ogólnoświatowym?
15: Chyba całkiem nieźle, bo Tomek jest mistrzem Europy z którego roku?
16: Z 2000? Z Czunowa 2018.
15: Ja na ostatnich mistrzostwach Europy zdobyłam wicemistrzostwo.
17: Mhm. Czyli tutaj bardzo, bardzo mocno się pojawiamy, a poza wami są jeszcze coś rozpoznawalni polscy zawodnicy?
16: No z tym jest problem, szczerze mówiąc. Poza nami jeszcze na takim wysokim poziomie pływa kolega z Krakowa, Bartosz, ale jeśli mówimy o zapleczu, to tak naprawdę my z Zosią też się trochę w to angażujemy i staramy się szkolić po prostu dzieci, żeby jakąś przyszłość dla naszej dyscypliny przygotować.
15: I w przyszłym roku chyba jedna z osób powinna się dobrze zaprezentować.
16: Tak, wychowanka Zosi Maja prawdopodobnie w przyszłym roku, bo będzie mogła aż oficjalnie jako juniorka, bo będzie miała osiągnięty wiek 15 lat, będzie mogła oficjalnie startować. No i tak to się niestety kręci w Polsce, że sport na tym podstawowym poziomie, który jest najważniejszym z poziomów, kiedy właśnie młode fajne dzieciaki mogą zacząć się rozwijać, są głównie domeną rodziców i zajawionych trenerów, ponieważ nie mamy w Polsce systemu szkolenia we freestylu kajakowym i to wszystko musimy organizować sami, dla siebie i dla nich. No my mamy takie poczucie, że nie będziemy zawsze zawodnikami, tylko będzie trzeba coś robić po zakończeniu naszych karier zawodniczych, więc stopniowo z latami będziemy się przestawiać też na szkolenie coraz bardziej młodzieży. Ale freestyle też jest tego typu fajną sprawą, że tutaj jeżeli ktoś po prostu ma chęć spróbować, to nie musi być mistrzem świata, nie musi osiągać, celować w najwyższe cele, ale odnajdzie w tej dyscyplinie coś dla siebie i będzie z przyjemnością ją po prostu uprawiał i się w niej powolutku rozwijał.
17: Czujecie się pionierami, bo jak najbardziej chyba w tej dyscyplinie w naszym kraju no i pełnicie taką rolę pionierską.
15: No trochę się musimy przebijać, przebijamy też się z naszymi osiągnięciami, ale to też jest fajne, no bo fajnie jest po raz pierwszy zdobyć na przykład medal dla Polski.
16: Tak, to jest duża satysfakcja i duma i kiedy nasz sport stanie się dyscypliną olimpijską za jakiś czas, ktoś do tego wróci i zauważy, że była taka para, taka Zosia, taki Tomek, którzy osiągali sukcesy zanim to się stało dyscypliną olimpijską. Będzie o tym się mówiło. Teraz też się o tym mówi dużo, ponieważ no, sport, który uprawiamy, nie jest sportem szablonowym. My się nie ścigamy, my nie biegniemy na dystans, my robimy figury, które są bardzo widowiskowe i więc jest to sport kreatywny. My się rozwijamy przez całe nasze kariery. Niezależnie od tego, czy zawodnik ma lat 15 czy 35, zawsze jest coś nowego, czego można się nauczyć, nowa ewolucja, zawsze coś można doskonalić. Także jest to tego typu sport, w którym nieraz rywalizują ze sobą dwa pokolenia w jednej konkurencji i nie wiadomo, kto wygra.
17: A powiedzcie mi przez te 20 lat istnienia freestylu kajakowego w Polsce. Jeżeli mogę tak powiedzieć, dużo się zmienia. Można poczuć, że ten, powiedzmy, taki opór materii troszeczkę jest przełamywany, że kibiców pojawia się coraz więcej, że na przykład mainstreamowe media się z wami coraz bardziej interesują. Jak to wygląda?
16: Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w momencie osiągania sukcesów. Bo w Polsce przede wszystkim kibicuje się sukcesom. Poza piłką nożną, której kibicuje się zawsze, co dla mnie jest takie, nie to, że nie lubię piłki, bo lubię piłkę, tylko nie róbmy sukcesów z czegoś na siłę, tak? Dla mnie sukcesem zawsze było zdobycie medalu, bo to oznacza, że się było pierwszym, drugim, trzecim w Mistrzostwach Świata. No to na świecie, tak? Ja mam do tego takie podejście. Jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to przede wszystkim nasz sport jest też inny. Jak ludzie patrzą nieraz, jak robimy trening, bo zdarza nam się robić treningi w sposób otwarty, czy to na Odrze we Wrocławiu, czy to chociażby na Jeziorze Pilchowickim, patrzą, pierwsze wrażenie jest, kurde, no topi się. Topi się. A po chwili nie, on to robi specjalnie. O nie, on to robi w powietrzu. Kurde, fajne to jest, nie? I w ten sposób też media interesują się naszym sportem, bo on się po prostu z jakiegokolwiek szablonu wyłamuje. Okazuje się, że to jest po prostu bardzo widowiskowa dyscyplina. I przebijamy się tak do tego mainstreamu. Aczkolwiek jeśli chodzi o zaangażowanie instytucji, które mogłyby tą sprawę ułatwić, typu właśnie Polski Związek Kajakowy, no to jest tutaj wiele do zrobienia z ich strony, bo my przychodzimy tak naprawdę jako gotowi zawodnicy. Osiągamy sukcesy międzynarodowe, historyczne, zdobywamy medale i tytuły najważniejszych imprez, a Związek Kajakowy jakby nie do końca był tym zainteresowany. Dla mnie to jest trochę nie do pojęcia.
17: A może to są pewne obawy, bo tutaj by to wymagało pewnych inwestycji, może działań, może komuś po prostu się nie za bardzo chce to robić, albo nie ma pomysłu jeszcze na to. A z drugiej strony przecież jesteście samograjem, te medale się same pojawiają. Po co się angażować odgórnie?
16: Znaczy jest wiele, wydaje mi się, powodów, dla których Polski Związek Kajakowy jest zainteresowany tym, żeby realizować swoje plany głównie w dyscyplinach olimpijskich, ponieważ są to duże dotacje z Ministerstwa Sportu na szkolenie centralne, na zakupy sprzętu i tak dalej, ale też są środki na dyscypliny nieolimpijskie i moim zdaniem związek mógłby dołożyć więcej starań, żeby pomóc nam w rozwoju. No ale cóż mogę powiedzieć, jak nie możemy liczyć na związek, nie możemy liczyć na sponsorów związkowych, to liczymy na siebie, na własną kreatywność i sami pozyskujemy też sponsorów, poza tym też pracujemy, więc to nie jest tak, że my przychodzimy, mówimy, macie nam dać. Nie, przychodzimy, mówimy, dzień dobry, Zosia jest wicemistrzynią świata, ja jestem wicemistrzem świata zeszłego roku, potrzebujemy paru rzeczy. Jeżeli te rzeczy nie są spełnione, to nie tracimy czasu na po prostu jakąkolwiek walkę, tylko idziemy w własnym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, że po moim zeszłorocznym sukcesie, gdzie zdobyłem srebro Mistrzostw Świata w Nottingham, musiałem sam sobie kupić kajak, na którym startowałem w Mistrzostwach Świata teraz. Ja myślę, że to najlepiej opisuje sytuację.
17: Mnie przeraża trochę to, że jestem w stanie to sobie właśnie wyobrazić i nie tylko w kontekście waszej dyscypliny.
16: Tak. To nie jest tylko tak, że freestyle kajakowy jest tak traktowany. Też sobie zdaję sprawę, że w innych związkach sportowych, w innych dyscyplinach takie sytuacje mają miejsce.
17: Okej, to może zejdźmy troszeczkę z tego aspektu sportowego kajaków i waszej dyscypliny, czyli freestylu. Czy to jest dyscyplina dla każdego? Czy to jest, tak jak wspomniana na początku naszej rozmowy, deskorolka? Czy kajak też tak można potraktować? Że każdy może nabyć kajak i sobie ćwiczyć. Czy tutaj jednak są wymagane jakieś większe kompetencje, dodatkowe zaplecze, ewentualnie znajomość jakiejś dyscypliny, która jest tą dyscypliną pomostową wprowadzającą do kajaków? No na pewno pływanie, to trzeba umieć pływać. Co jeszcze?
15: Tak, i trzeba nie bać się też wody. Nie iść od razu z kajakiem na dużą falę, tylko zacząć od płaskiej wody, zacząć od podstaw kajakarstwa górskiego.
17: Czyli idę do sklepu, kupuję kajak i idę na jezioro. Jak to się zaczyna?
15: Jeżeli chcemy uprawiać freestyle kajakowy, to ja bym polecała zacząć od kajakarstwa górskiego. Tego też lepiej nie robić samemu, czyli nie kupić kajak i nie pójść samemu na rzekę. Mamy też taką zasadę, że zawsze pływamy co najmniej w dwie osoby. Jeżeli coś by się stało, no to druga osoba wtedy nam może pomóc.
17: Rozumiem, czyli ja muszę moje zamówienie na Allegro odwołać w takim razie.
15: Albo poprosić kolegę, żeby też zamówił.
17: Jasne, żarty żartami, ale tutaj chyba najlepiej rozpocząć od jakiejś szkoły, szkolenia. Jest taka możliwość w naszym regionie?
16: Tak, no my z Zosią w momencie, kiedy ustalamy właśnie w tym momencie plany na przyszły rok. Oczywiście kalendarz startów wyznacza nam, ile czasu mamy między startami, ale też zajmujemy się szkoleniem właśnie i z kajakarstwa górskiego, i freestylu kajakowego. Przy czym lubimy planować też dużo wcześniej, bo priorytetem są starty, priorytetem są wyjazdy zagraniczne, ale też przy okazji właśnie tych startów i wyjazdów też jesteśmy w stanie szkolić innych. Także zaczynamy zimą od podstaw właśnie na basenie. Osoby przeszkolone właśnie z podstaw, których już nauczymy podpórek i przede wszystkim ważnej umiejętności, jaką jest eskimoska, czyli to jest ta podstawowa technika, co zrobić, kiedy kajak się wywróci, a żeby nie pójść pływać poza nim, czyli trzeba po prostu się obrócić z powrotem, żeby nie musieć wysiadać z kajaka. I z takimi osobami przeszkolonymi przez zimę w takich tych komfortowych warunkach basenowych w ciepłej, przejrzystej wodzie, potem jedziemy na rzekę. Do miejsc, które lubimy, do miejsc, które stopniujemy po prostu trudność, żeby nie zaczynać od razu od czegoś bardzo trudnego. No tak stopniowo dochodzić do poziomu, w którym taka osoba po roku, dwóch stwierdza, że no kurde, w sumie to takie bardzo fajne jest, już mogę robić to samemu. Tylko też zawsze uczulamy, że najważniejsze w tym wszystkim jest zachować zimną głowę i sobie stopniowo podnosić poprzeczkę. Jeśli chodzi o każdą inną dyscyplinę wodną, to wydaje mi się, że jest zawsze dokładnie tak samo. Czy to jest kajakarstwo klasyczne, czyli sprinty, czy to jest zaawansowana turystyka kajakowa, jednak czynnik doświadczenia jest kluczowy. Nie zaczynajmy od czegoś od razu trudnego, dajmy sobie czas, żeby się nauczyć.
17: Dużo osób chętnych trenowania freestylu kajakowego się do Was zgłasza?
16: No, jak szkolimy na basenie chociażby w zimie, to przyjeżdżają do nas ludzie ze Szczecina, z Warszawy, z Trójmiasta, z Poznania, czasami z Krakowa, z Wrocławia. Także jak wrzucamy informacje o szkoleniach, to zdarza się, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski po to, żeby z nami móc poćwiczyć. Także zainteresowanie jest spore. Mi się tak marzy, żebyśmy za jakiś czas mogli zrobić taką profesjonalną sekcję juniorską w Jeleniej Górze, ponieważ mamy rzekę Bobr, mamy rzekę Kamienną, mamy termy ciepickie, na których możemy też ćwiczyć w zimie, więc jest to, wydaje mi się, solidna podstawa ku temu, żeby właśnie przyszłe pokolenia freestyle'owców, żeby one właśnie tutaj w Jeleniej Górze zaczynały szkolenie.
17: Największe zawody Mistrzostwa Świata, to z tego, co obserwuję na Waszym przykładzie, to głównie poza granicami Polski, Stany Zjednoczone tutaj najczęściej chyba się przewijają. A czy Jelenia Góra, Karkonosze, nasze okolice, te rzeki, o których wspomniałeś, Kamienna, Bóbr, czy też jakieś zawody rozpoznawalne mają miejsce w naszym regionie?
16: Robiliśmy tutaj w Jeleniej Górze przed laty Mistrzostwa Polski. Organizowaliśmy m.in. finałowe zawody Pucharu Europy. To było w roku 2015. Także my to już robiliśmy. Generalnie rozbiło się o to, że żeby móc rozwijać taką imprezę, trzeba pozyskiwać coraz liczniejszych i coraz bardziej hojnych sponsorów, żeby ta impreza mogła się dalej rozwijać. W pewnym momencie musieliśmy zaprzestać tych działań, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo jeśli chodzi o zaplecze nasze tutaj, no to rzeka Bóbr jest wystarczająca do tego, żeby raz szkolić młodych adeptów kajakarstwa górskiego i freestylu, jak i też, żeby organizować zawody.
17: No dobra, czyli ja widzę taki scenariusz, że jak już wasze kariery zaczną być pełne. Tutaj mam na myśli mistrzostwo świata, ten medal już będzie na ścianie, więc pozostaje tylko podniesienie poprzeczki już w tej formie treningowej, szkolenia nowych adeptów. Czy jest wtedy szansa, że właśnie tutaj ten nasz region zacznie się zmieniać w taką kolebkę treningową kajakarzy?
15: Myślę, że tak. Musimy na pewno troszeczkę zwolnić, bo teraz dużo wyjeżdżamy i dużo stawiamy na swój trening. Jeżeli mielibyśmy się zająć tutaj rozwijaniem na miejscu, no to musimy więcej czasu spędzać.
16: Tak, no bo my teraz wróciliśmy po pół roku pobytu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także pół roku nas nie było, wróciliśmy troszeczkę do innego świata. Ale to jest fajne, że tak dużo jeździmy. Ale jeśli chodzi właśnie o przyszłość, to tak, w momencie, kiedy nasze kariery będą spuentowane najcenniejszym kruszcem w najważniejszych imprezach, dużo nam do tego nie brakuje, bo Zosia ma srebro w C1, ja mam srebro w K1. To jest ten jeden szczebelek wyżej na karcie wyników.
15: Ale wtedy jeszcze muszę obronić.
16: A potem trzeba będzie jeszcze bronić, to tak. I no zawsze będzie powód, żeby zostać dłużej na najwyższym poziomie. Ale tak, no my chcemy przede wszystkim zająć się szkoleniem, ponieważ jest to sport wspaniały, sport widowiskowy, sport, który pretenduje do bycia dyscypliną olimpijską i według naszych informacji 2028 to już nie, ale 2032 to jest realna szansa. Wiceprezes Światowej Federacji Kajakowej ICF Luis Rabaneda podczas Mistrzostw Świata w Columbus zapowiedział, że jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która jeśli będzie modyfikowany cały jakby skład dyscyplin olimpijskich, jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która ma wejść przy kolejnej modyfikacji kalendarza olimpijskiego. No jest to pocieszające bardzo, bo czekamy na to od lat. Cały czas o nas bardzo poważnie myślą. Więc jeśli nie jako zawodnicy, to może już jako trenerzy będziemy mogli pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jednak 2032, no to jednak dosyć odległa perspektywa. Wiemy, że to minie o tak o, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasze kariery, to dla nas jest to dosyć odległa perspektywa jak dla zawodników, ale dla naszych przyszłych wychowanków to jest realna perspektywa.
17: No i za to na pewno będziemy, myślę, ja będę, a może nasi słuchacze pewnie też trzymać kciuki. A teraz takie pytanie jeszcze z innej beczki, bo tak cały czas rozmawiamy. Tej pracy jest bardzo dużo. Jak nie pół roku poza granicami podczas zawodów, to szykujecie się pewnie do treningów, do szkoleń innych osób. A jak odpoczywacie? Czy jest gdzieś w waszym życiu ten czas na regenerację, który w sporcie jest chyba tak samo ważny jak...
16: Trudne pytanie.
15: Tak, to nam najlepiej nie wychodzi, szczerze mówiąc.
16: Tak, odpoczynek nie wychodzi nam najlepiej, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my jedziemy na zgrupowanie, czasem jest to Francja, czasem jest to Austria, no zdarza się, że to są Stany Zjednoczone, czasem jest to Argentyna, a w przeszłości była to Uganda na przykład w Afryce, gdzie trenowaliśmy na Nilu. I zawsze tacy do nas tak patrzą, tak na nas nasi znajomi, tak nawet bliscy znajomi. Wy to macie cały czas wakacje. Tak, co proszę? Dwa treningi dziennie, analiza materiałów wideo, trening na sucho, czyli tak zwana kata, czyli to, co oprócz tego, co robimy w kajaku, na wodzie, te figury, które trenujemy, których się uczymy, które doskonalimy, to my jeszcze cały czas mamy bardzo dużo pracy. No, nazwijmy to po imieniu umysłowej, bo my cały czas musimy się czegoś uczyć. To nie jest tak, że posiadło się raz technikę robienia wysokiego salta przodem lupa i to już zostaje. Nie, każde miejsce, w którym startujemy i trenujemy, jest inne. Nasza technika musi być bardzo elastyczna. Także im więcej doświadczeń na wodzie, tym na pewno lepiej. I to jest ciężka praca przede wszystkim, praca na okrągło. To się wydaje, idę sobie popływać na kajaku. Nie. To są, idę na półtora godzinną jednostkę treningową, ja jestem w pracy. Kończę trening, aktywnie wypoczywam, robię analizę wideo, dalej jestem w pracy. Idę na drugi trening, znowu jestem w pracy. Także myślę, że też myślenie kibiców powinno też zmierzać ku temu, żeby docenili, że to nie jest to, że widzę zawodnika w kajaku, to teraz coś robi. Żeby zobaczyć go teraz w kajaku na Mistrzostwach Świata, to jest końcówka bardzo długiego, złożonego procesu, który trwa wiele godzin każdego dnia. Także takich klasycznych wakacji, bo tak trochę odpłynęłem od tematu, ale takich klasycznych wakacji. Tak, to nie pamiętam, kiedy mieliśmy wakacje. Szczerze mówiąc, chyba nie mieliśmy wakacji, odkąd trenujemy. Ja już trenuję freestyle kajakowy i startuję we freestyle 20 lat.
17: No to ja podpowiem tylko, że wakacje są całkiem przyjemne, warto spróbować. Polecam gorąco. Zanim skończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałem podpytać o jedną rzecz. Freestyle to jest kategoria, gdzie właśnie jest pewna dowolność w łączeniu trików, w tym, co przedstawiacie podczas zawodów. A czy jest tutaj jeszcze miejsce na tworzenie nowych trików? Bo w innych dyscyplinach, nie wiem, rowery, czy na przykład deska, o której już wspominaliśmy, czy snowboard, no tam co jakiś czas pojawia się jakaś osoba, która robi coś, czego inni nie robili i nagle pojawia się taki nowy trik. Czy u was też tak jest? Czy macie jakieś triki swoje, autorskie, które może wy wprowadziliście do świata kajakowego freestyle?
15: Też tak u nas jest, że można dodawać nowe triki. Mamy w regulaminie cały spis figur, są triki już zatwierdzone, które są oceniane przez sędziów i mają swoje punkty i są dodatkowe triki trophy move tak zwane. Są trzy poziomy i one zależą od trudności wykonywania triku. Czyli we freestyle kajakowym, jak startujemy, to główną zasadą jest to, że mamy 45 sekund na fali i wtedy robimy triki. Sędziowie oceniają, które zostały wykonane. Możemy mieć dodatkowe bonusy za wysokość figury, czyli że jest bardziej w powietrzu, albo na przykład za nieużywanie wiosła lub za połączenie większej ilości trików.
16: Mhm. I co każdą główną imprezę sezonu, czyli to są na przykład Puchary Świata, a w następnym roku Mistrzostwa Świata, zawsze podczas odprawy sędziów z kierownikami ekip narodowych zawsze jest mowa o tak zwanych trophy move, bo zawsze ktoś pokazuje coś nowego. Nasza dyscyplina się bardzo dynamicznie rozwija, poziom z roku na rok jest naprawdę coraz wyższy i naprawdę co roku ktoś pokazuje coś nowego. Nie zawsze jest to uznawane jako nowa figura trophy move i nie zawsze jest to przez sędziów jakoś tam gratyfikowane dodatkowymi punktami, ale to jest nieustanny rozwój. I ten właśnie freestyle też polega na tym, że podczas zawodów zdarza się, mi się tak zdarzyło podczas Mistrzostw Europy, kiedy zdobyłem tytuł, że przeszła 45 sekund, jest 40 sekunda, coś mi nie wyszło i nagle się włącza improwizacja. I z tej improwizacji wyszła figura, którą wcześniej tam robiłem i to była właśnie trophy move. Ale nie brałem pod uwagę tego, że będę próbował w zawodach, bo to była bardzo trudna figura. Ale uznałem, dobra. No i zrobiłem i zostałem mistrzem Europy. Jeśli chodzi o figury, które my wprowadziliśmy, to wydaje mi się, że mojego autorstwa może być figura, którą nie nazywałem jakoś konkretnie. Jest to mieszanka czegoś, co już istniało, ale to był piruet na dziobie do salta w powietrzu z rotacją boczną do salta przodem.
17: Dziękuję wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio, dziękuję za rozmowę, no i przede wszystkim życzę tego upragnionego mistrzostwa. No wierzę, że to jest tylko kwestia czasu. Drodzy państwo, a dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z wicemistrzami świata we freestylu kajakowym, Zofią Tułą oraz Tomkiem Czaplińskim. Dziękuję wam serdecznie.
15: Dziękujemy.
16: Dziękujemy.
17: Zapraszam również na kolejne magazyny lokalne. Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Dziś o sporcie. Futsal, czyli halowa gra w piłkę nożną, wróciła do Jeleniej Góry. Rozgrywki rozkręca Jarosław Wichowski, trener z wieloletnim doświadczeniem i miłośnik piłki nożnej.
2: Jeleniogórska Liga Futsalu powstawała w mojej głowie już od dawna, bo sam gdzieś byłem czynnym zawodnikiem tej ligi, ale to w okolicach może dekady, nawet kilkanaście lat temu ta liga funkcjonowała w Jeleniogórze co roku, gdzieś później. Zamarzyłem, żeby tą ligę reaktywować. Tutaj przy pomocy miasta Jelenia Góra i pana prezydenta miasta, pana Jerzego Łużniaka, udało się tą ligę reaktywować. W tej chwili występuje w niej 8 zespołów. Myślę, że jest to jedyna liga darmowa w Polsce, gdzie kluby nie ponoszą żadnej opłaty, mają zapewnione za zwycięstwa puchary, medale, nagrody indywidualne. No tutaj mogę powiedzieć, że wiele firm z Jeleniej Góry z okolic zaangażowało się też w pomoc, fundując różnego rodzaju vouchery na swoje usługi. No mogę tylko powiedzieć, że na przykład nagrodą główną dla MVP turnieju jest nowy rower ufundowany przez Jeleniogórskie Centrum Rowerowe, Cieplickie Centrum Rowerowe przez firmę pana Michała Jarmonda i gramy o puchar słoiki, catering w szkle, tak więc tych firm jest sporo. Występuje, tak jak mówię, 8 drużyn. Gramy praktycznie co tydzień w poniedziałki, każdy z każdym 7 kolejek.
3: Na czym polega gra w tej lidze?
2: Gra w lidze polega na tym, że jest zapisanych 8 drużyn. Gramy systemem każdy z każdym, gdzieś tam po losowaniu. Wystartowaliśmy na początku grudnia, kończymy ligę 29 stycznia. Tak naprawdę jest to taki okres drużyn, bo tutaj występują drużyny seniorskie, okres takiego roztrenowania, ale żeby ci zawodnicy cały czas byli w ruchu, czyli też działania tutaj prozdrowotne, Fundacji Przyszłość to marzenia. Myślę, że takie angażujące w sport, krzewiące ideę kultury fizycznej. Futsal jest bardzo dynamiczną, rozwijającą się dyscypliną w Polsce. Na świecie to tylko, nie wiem, nie każdy wie, że w Brazylii jest to sport narodowy i tak naprawdę wszyscy ci świetni zawodnicy, którzy grają w tej chwili w Europie, wywodzą się właśnie z futsalu, z gier małych, z gier 3x3, 4x4, 5x5, tak jak tutaj typowa gra futsalu, która troszeczkę ma inne przepisy niż gra na trawie i tak jak mówię, jest bardzo dynamiczna, co chwilę ten wynik może się zmieniać, dosłownie co kilka sekund można być pod jedną bramką, za chwilę pod drugą, widać od razu kreatywność zawodników i myślę, że ten futsal powoli wraca do Polski, bo przypomnę tylko, że niektóre akademie typu Legia Warszawa, najlepsze w Polsce, do pewnego rocznika obowiązkowo raz w tygodniu grają w futsal, zwłaszcza w okresie takim przygotowawczym.
3: Liga futsalu, 8 drużyn, też są tabele, też można poczytać wyniki, liczbę bramek. Na tym polega ta punktacja?
2: Jasne, za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę oczywiście 0. Wyniki są na bieżąco podawane na profilu, na fanpage'u jednego z partnerów firmy Sportevo, biura sportowego, które organizuje wyjazdy na mecze oraz turnieje i obozy sportowe w całej Polsce i za granicą. Można zobaczyć tabelę strzelców, właśnie wyniki. Dodatkowo po każdym meczu wybierany jest MVP, czyli najlepszy zawodnik, który zawsze dostaje jakąś fajną nagrodę. Widzę, że ci zawodnicy już przeżywają, kto gdzieś tam może tą nagrodę dostać, plus dodatkowo z 4 spotkań najlepsi zawodnicy w głosowaniu na fanpage'u zostają wybierani zawodnikami kolejki i przy okazji następnego rozdania, następnych spotkań otrzymują dodatkową nagrodę ufundowaną właśnie przez jakąś firmę z Jeleniej Góry lub z okolic lub przez po prostu Fundację Przyszłość do Marzenia.
3: Kto gra w waszej lidze? Jakie drużyny?
2: Wiktoria Jelenia Góra gra również drużyna lotnika Jerzów Sudecki, drużyna pierwsza i drużyna druga, gra drużyna Olimpii Kowary, też z zawodnikiem, który kilkanaście lat temu strzelał bramki, w ostatniej kolejce również strzelił. Pozdrawiamy tutaj trenera Olimpii Sebastiana Szujewskiego, czyli tak wracają gdzieś ci zawodnicy po wielu latach. Gra klub KS Wojcieszyce Szklarska Poręba, gra drużyna młodzieżowa Karkonoszy Jelenia Góra, gra klub sportowy Łomnica. Pabgol Jelenia Góra. Też z jednej strony no tutaj trener i opiekun Pabgola Jelenia Góra, pan Lech Walczak gdzieś prowadził tą ligę jeleniogórską i to też jest fajne, że teraz wraca troszkę w innej roli, obserwuje to, tak jak mówię, to dziś jest reaktywacja, potrzebujemy na pewno kilku lat, żeby rozpropagować z powrotem tą ligę, a w przyszłości liczę na to, że ta liga będzie się odbywała już w postaci pierwszej, drugiej, a może i nawet trzeciej ligi na wielu halach w Jeleniej Górze.
3: W tej chwili gdzie gracie i na jakich wymiarach, bo to też warte zaznaczenia.
2: Liga odbywa się na hali pełnowymiarowej na ulicy Złotniczej 12, czyli na hali miejskiej w parku sportowym Złotnicza. Hala pełen wymiar, czyli 20 metrów na 40. Tutaj gramy na hali.
3: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy piłką nożną, taką, którą znamy z murawy, a tą na hali, bo rozmiary już poznaliśmy. Jakie są jeszcze zasady?
2: Jasne, no futsal, no przede wszystkim jest to, tak mówiąc kolokwialnie, jest to piłka nożna halowa. Gra się piłką przystosowaną do gry na hali, wiadomo, w specjalnym obuwiu do tego przeznaczonym. Gramy 5 na 5. Oczywiście dopuszczalne są zmiany w każdej chwili w swojej strefie zmian. Są troszkę inne przepisy, bo my też te przepisy nie wszystkie wyciągnęliśmy z futsalu. Powoli je zaczynamy wprowadzać. Myślę, że w przyszłym roku to już tak dogłębnie gdzieś reaktywujemy taki prawdziwy futsal, ale tutaj do bramkarza można tylko zagrać raz, nie ma błędu połowy. Oczywiście futsal jest przede wszystkim troszkę zdecydowanie mniej fizyczną dyscypliną od piłki nożnej na trawie, gdzie jest większy kontakt, gdzie dopuszczalne są wślizgi, gdzie po prostu bardziej decyduje w niektórych momentach fizyka niż technika, niż kreatywność. Tutaj w futsalu jednak pewnych braków technicznych nie da się ukryć i jak powiedział kiedyś bardzo znany trener, pokaż mi jak grasz w futsal, a ja powiem ci, czy będziesz grał w piłkę nożną.
3: Też są bramkarze?
2: Oczywiście są bramkarze, strzela się bramki jak najbardziej, na tym to polega. Bramki są mniejsze, tak jak do piłki ręcznej. Bardzo dynamiczna gra, tak jak mówię, no super się ogląda, jeżeli ktoś potrafi grać w futsal, akcja się przenosi z jednej strony na drugą, szybka wymiana podań, bardzo przyjemne oglądanie. Sam gdzieś wiele wyjeżdżam na mecze i miałem okazję raz być na meczu, taki naprawdę wysoki poziom, grała FC Barcelona z halą na Palau Arena, wypełnioną po brzegi z drużyną Interu Movistar, czyli tak naprawdę z Realem Madryt, czyli FC Barcelona, Real Madryt, gdzie najlepsi zawodnicy na świecie grali, wynik z tego co pamiętam 5-3, gdzie Barcelona ostatnią bramkę strzeliła kilka sekund przed końcem, a Inter Movistar wycofał bramkarza, czyli tak naprawdę w polu grało 5 zawodników, bramka odsłonięta, świetny doping, to w porównaniu do dopingu na Camp Nou naprawdę czapki z głów. Świetnie się to oglądało i tak naprawdę pokazało mi, ja w tym futsalu byłem zakochany od zawsze jako też młody zawodnik, grający na trawie, bardzo lubiłem grać w piłkę nożną na hali. Jest tendencja taka, że niektórzy trenerzy uważają, zawodnicy, że futsal powoduje kontuzji. No, są badania naukowe, że wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobra profilaktyka przeciwko kontuzjom, która wzmacnia stawy, ścięgna, ale trzeba to robić z głową i gdzieś to tak się zakorzeniło, myślę, że nie tylko w Polsce, że futsal powoduje kontuzję, wręcz przeciwnie, futsal wzmacnia.
3: Jeżeli chodzi o Jeleniogórską Ligę Futsalu, to jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, a niekoniecznie jest zawodnikiem, no to tutaj chyba będą już pewnego rodzaju problemy, no bo grają dużo bardziej doświadczeni ludzie.
2: Jak najbardziej, w tej chwili grają drużyny klubowe, ale w przyszłości chcemy otworzyć się na ligi biznesowe, żeby była ta liga dostępna dla każdego. Zresztą kiedyś też była Jeleniogórska Liga Biznesu i w przyszłości wzorem gdzieś dużych miast, między innymi Wrocławia, gdzie bardzo prężnie działa Wrocbal, działają ligi wrocławskie na Orlikach. Myślę, że jest to duże zapotrzebowanie również w Jeleniej Górze do tego, żeby ludzie uprawiali sport, bo myślę, że gdzieś w piątek wieczorem na pewno przyjemnie pójść przykładowo na Orlik, zagrać, porywalizować nawet dla osób dorosłych, nieuprawiających, gdzieś tam nawet amatorsko w klubach regionalnych piłki nożnej, mogą sobie pograć, później pójść na wspólną kolację i gdzieś też żyć swoją ligą, która będzie opakowana marketingowo, będzie prowadzony fanpage, tak jak teraz przy tej lidze futsalu.
3: Z tego co ja pana kojarzę, to kojarzę pana z Mirska. Jeszcze wcześniej był pan trenerem drużyny piłkarskiej Włókniarza. Bardzo fajne atmosferze były rozgrywane mecze. Te teraz uczy pana dzieci, młodzież w Karkonoszach i jeszcze trenuje w Jeżowie Sudeckim. Zna pan ogromną liczbę osób, które zajmują się piłką nożną. Czy z zewnątrz odzywają się a propos tego futsalu? Jest jakieś zainteresowanie?
2: Jasne, bo oprócz tej ligi zimowej również organizowałem inne turnieje seniorskie, na których tak naprawdę grały drużyny z całego okręgu jeleniogórskiego i nie tylko. Niedawno graliśmy o Mistrzostwa Dolnego Śląska Sportowo w futsalu, gdzie wystąpiło 21 drużyn z całego województwa. To też był największy turniej futsalu w naszym województwie. W przyszłym roku planuję już na 8 halach, że wystąpi w okolicy 64 drużyn z całej Polski w jednym czasie, tak więc myślę, że to będzie duże przedsięwzięcie. Tak jak pan wspomniał, pracowałem w Mirsku przez wiele, wiele lat w klubie seniorskim. Pracowałem w szkole w Mirsku i też gdzieś dobra współpraca z panem burmistrzem, panem Andrzejem Jasińskim, którego serdecznie pozdrawiam. Naprawdę ten klub funkcjonował bardzo, bardzo fajnie i tutaj z zawodnikami mam bardzo dobry kontakt. Do dzisiaj gdzieś tam wymieniamy się poglądami na ten temat, co się dzieje teraz, co się działo, jak to wszystko wspominamy. Przypominam, że drużyna z Mirska, mała miejscowość w okolicy 4000 ludzi, występowała w czwartej lidze, nawet w jednogrupowej czwartej lidze, radziła sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a bazowała na swoich zawodnikach, bo jak nazwać granie 9-10 naprawdę wychowankami Włókniarza Mirsk w pierwszym składzie w czwartej lidze. Były takie czasy, co myślę, że w tej chwili jest to ewenement. Nie ma takiej drugiej drużyny, a też poziom był bardzo wysoki. My graliśmy z takimi drużynami jak Zagłębie II Lubin, które w tej chwili występuje w drugiej lidze i przykładowo był sezon, gdzie na 30 kolejek Zagłębie wygrało 28 razy, dwa razy zremisowało i zremisowało na boisku w Mirsku, na wielkim boisku, gdzie pan Bolesław Faściszewski gdzieś tam dopingiem niósł i kibiców i nas walczyliśmy jak naprawdę bardzo dzielnie i te punkty zdobywaliśmy z tymi drużynami topowymi, grając naprawdę młodym składem i cieszę się, że niektórzy z tych zawodników gdzieś na tyle się rozwinęli, że przykładowo Paweł Niemieniony, który wchodził jako 16-latek do drużyny seniorskiej, w tej chwili myślę, że jest jak nie najlepszym, to jeden z najlepszych zawodników trzecioligowych Karkonoszy, śmiało mógłby grać w zdecydowanie wyższej lidze.
3: Jeżeli porównać te drużyny, które grają na dużym boisku i na futsalowym boisku, to jak to się przekłada? Lepsi są tutaj, a tam gorsi?
2: Różnie z tym bywa. Wiadomo, że zawodnicy grają na różnych pozycjach i w futsalu to wszystko odbywa się bardziej dynamicznie i niektórzy zawodnicy, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej mogą radzić sobie na boisku, być bardzo dobrymi zawodnikami, a w futsalu nie wyglądać za dobrze i też gdzieś myślę, że ten futsal dla tych zawodników jest potrzebny do tego, żeby rozwijać szybkość grania, kreatywność, myślenie, rozwiązywanie sytuacji, antycypacje, tak naprawdę gdzieś co chwilę jakieś dynamiczne fragmenty gry. W jedną stronę może być w sytuacji 2-1, za chwilę 3-2 w przeciwną i tu futsal nie wybacza. Każde gdzieś tam błędne przyjęcie piłki, nie w tą stronę, błędne rozwiązanie sytuacji po prostu nie przyniesie bramki, bo no, sekunda, dwie, pół sekundy może decydować praktycznie o wszystkim. Dlatego futsal jest bardzo fajną dyscypliną. Tu nie ma błędu połowy. Gdzieś na rozgrywkach takich halowych, szkolnych jest błąd połowy. Tutaj bramkarz może złapać, rzucić ręką na drugą połowę, gdzie już wychodzi zawodnik. Nie ma spalonych. To też ostatnio dało mi do myślenia, że dzieci chyba coraz mniej grają w futsal. Na jednym z turniejów, gdzie graliśmy w Karpaczu, turniej Błyszczące Oczy. Nowy taki projekt na bazie też niemieckiego Związku Piłki Nożnej DVB i Football Association z Anglii. Stworzyliśmy wraz z bratem Rafałem taki turniej stwarzający fajne środowisko do rozwoju młodych piłkarzy i tam jeden z zawodników mówił, że nie przechodzi przez połowę, bo boi się o spalonego. Tak gdzieś tam w kuluarach usłyszałem. Tak więc no, tych zawodników trzeba edukować, muszą się uczyć i to na pewno wpłynie na ich rozwój. Teraz powstało dużo boisk sztucznych. Zawodnicy trenują cały czas na boisku sztucznym. Trenerzy mówią, że nie wchodzą na hali, bo my gramy na trawie, to trenujemy na trawie. Uważam, że może niektórzy mają inne zdanie, ale uważam, że jest to duży błąd, bo zawodnicy, zwłaszcza w tym wieku rozwojowym do 12, może nawet do 14 roku życia, powinni jak najczęściej grać w futsal, grać małe gry różnego rodzaju, żeby stwarzać im różnego rodzaju środowisko, tak jak kiedyś było. No jednak kiedyś chyba dłużej się grało, więcej się grało na podwórkach i jak mówią niektórzy, niektórzy zawodnicy, no jeden z najlepszych zawodników świata, Johan Cruyff, mi się nasuwa taki cytat, jak mówił, że on się nie nauczył grać na treningach w piłkę, tylko on się nauczył grać w piłkę na podwórku po prostu.
1: Moim i Państwa gościem był Jarosław Wichowski, trener i pasjonat piłki nożnej, halowej i tej z zielonej murawy. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam do kolejnych magazynów Radia SK2.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Tym razem o zabytkach w naszym regionie i pracy konserwatora, o której opowie Państwu.
4: Nazywam się Krzysztof Kurek, jestem kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielanej Górze.
3: Czyli mówiąc pokrótce, konserwator zabytków, czy to jest właściwe sformułowanie?
4: No tak, pełnię funkcję konserwatora zabytków na obszarze właśnie delegatury, czy jestem upoważniony przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu do pełnienia w jego imieniu funkcji konserwatora zabytków.
3: Co to znaczy? Czym się zajmuje konserwator zabytków?
4: Konserwator zabytków podejmuje działania mające na celu ochronę substancji zabytkowej. To są działania administracyjne, czyli przeprowadzamy kontrolę obiektów zabytkowych, wydajemy decyzje administracyjne polegające na wydawaniu zezwoleń na pracę w obiektach zabytkowych i na obszarach. Wykonujemy kontrolę, jak mówiłem, obiektów zabytkowych, czyli kontrolujemy ich stan. I to jest jakby nasze podstawowe zadanie.
3: Okej, czyli chronicie historię.
4: Chronimy historię albo jakby jej taki materialny wymiar, którym jest architektura, dziedzictwo kulturowe, szeroko pojęte, zabytki ruchome, czyli może tak wyjaśniając, rzeźby, obrazy, czyli zabytki ruchome, nieruchome, architekturę i wyposażenie obiektów zabytkowych.
3: U nas tego jest ogrom. Jakieś przykłady, które udało się ochronić, które udało się wesprzeć?
4: Ogrom to jest właściwe słowo, ponieważ biorąc pod uwagę statystyki, to by województwo jeleniogórskie, czyli obszar delegatury, którą kieruję, to w klasyfikacji ilości zabytków w skali całej Polski jesteśmy na drugim miejscu. Po delegaturze Wałbrzychu mamy więcej zabytków niż w Małopolsce i tak dalej. Także jesteśmy bardzo zasobnym obszarem w obiekty zabytkowe, co nas wszystkich cieszy, ale jednocześnie sprawia duże problemy, ponieważ tej substancji jest bardzo dużo. Jest w różnym stanie technicznym. Sami Państwo wiecie, widzicie to, jak obiekty zabytkowe funkcjonują. Jedne są w bardzo dobrym stanie i udało je się uchronić, inne niestety nie. W ostatnim okresie takimi spektakularnymi działaniami, którym można się pochwalić w naszym rejonie, to oczywiście to, co już często powtarzałem, to jest siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, która udanie została zrealizowana na siedzibę, jednocześnie jakby na taką działalność wystawienniczą, która raz, że promuje region Karkonosze, ale jednocześnie jest przykładem bardzo dobrze przeprowadzonych robót konserwatorskich.
3: Na czym one polegały?
4: Prace konserwatorskie właśnie to jest jakby typowy przykład, gdzie prace konserwatorskie czy budowlane zostały poprzedzone właśnie wygniwą kwerendą archiwalną, które i mieliśmy dosyć dużą wiedzę na temat, jak ten obiekt wyglądał przed przebudową na szkołę za czasów, kiedy tam była siedziba Szałgoczów, i w porozumieniu z inwestorem, którym no, bardzo sprzyjał tym działaniom, jak również bardzo dobrym biurem projektowym, udało się wypracować tego typu działania, że w tym obiekcie zachowano jak najwięcej substancji zabytkowej, a z kolei my jako Urząd Konserwatora Zabytków pozwoliliśmy na takie działania modernizacyjne, które pozwoliły umieścić w tym obiekcie bardzo nowoczesne wystawy multimedialne i które połączenie właśnie tych działań konserwatorskich jakby z chęcią inwestora zaadaptowania tego obiektu spowodowały, że ten obiekt no, żyje i zupełnie innym, bardzo ciekawym życiem i jest bardzo chyba przyjazny dla ludzi samej Jeleniej Góry, ale z całej Polski też.
3: Jeżeli mówimy o historii i historii Pałacuszów-Goczów właśnie w Sobieszowie, to jaka jest jego historia? Jaki jest jego wątek? Bo tutaj chyba zwracam się do odpowiedniej osoby.
4: To znaczy, może nie do końca, bo to właściwie tu są jakby dwa wątki. Historia i historia architektury. Obiekt powstał już w XVI wieku. Jest związany jakby cały czas z dominią Szabgoczów. Na początku pałacem, zamkiem w Chojniku. Później był tam zawsze siedziba zarządu Szabgoczów. Właściwie tam nigdy nie przebywali Szabgocze, jako nie traktowali tej siedziby jako swojej siedziby mieszkalnej, tylko był tam zarząd, bo mieściła się biblioteka, archiwa i siedziba Szabgoczów na tym terenie mieściła się w pałacu w Cieplicach, ale ten obiekt odgrywał istotną rolę w zarządzaniu ogromnych dóbr Szabgoczów na terenie Karkonoszy i u podnóża Karkonoszy. No i świadczy o tym, o potędze tego rodu, jak również o świadomości, o ich działalności gospodarczej na tym terenie, która w jakiś sposób przyczyniła się do rozwoju tego naszego rejonu.
3: Okej, sięgnijmy jeszcze dalej, sięgnijmy może do średniowiecza, jeżeli mówimy o Starej Kamienicy, zamek w Starej Kamienicy. Czy przy nim też jakby się udało działać na rzecz zabytku?
4: Tak, to też jest spektakularne działanie, ale tutaj jakby inicjatorem tego działania, to muszę sam parlamentarzem powiedzieć, jest Urząd Gminy w Kamienicy, w Starej Kamienicy, którzy była poprzednia pani wójt, zainicjowała razem ze swoimi współpracownikami odbudowę tego obiektu, wiedząc, że był tam kiedyś renesansowy zamek. Przed podjęciem tej odbudowy obiekt przedstawiał się jako pupa, jako ruina, która porosła dużymi okazami drzew. To było właściwie wzgórze, z którego wyrastała tylko wieża. Gmina podjęła ogromne kroki, od wielu lat, od chyba 2013 roku były prowadzone te prace, w którym mozolnie odkrywano poszczególne partie zamku, czyli odgruzowywano go, odgruzowano wszelkie piwnice, odbudowano mury obwodowe, naprawiono kamieniarkę, odkryto przede wszystkim most, który prowadził do tego zamku. Odnaleziono fragmenty renesansowego portalu, który zgromadzono, wpisano go zresztą do rejestru zabytków. Nie osiągnięto taki efekt, którym de facto mamy czytelny układ zamku renesansowego z wieżą, który właściwie już jest obiektem muzealnym, dostępnym przez ten most, bardzo ciekawym. No i teraz wiem, że gmina przymierza się do tego, do takiej wisienki na torcie, jakim będzie odtworzenie portalu, który jest prawie w komplecie. Odtworzą scenę porawonową, w którą umieszczą jego rodzynki, fragmenty tego portalu i odtworzymy jakby główne wejście do zamku, czyli też bardzo ciekawa inicjatywa. Przede wszystkim miejsce, które będzie znane już na mapie turystycznej tej części Karkonoszy czy Kotliny Jeleniogórskiej. Gmina ma w planie powiązanie swojego produktu turystycznego z innymi tego typu znanymi w niedalekiej odległości obiektami, jak wieża rycerska w Siedlęcinie czy pałac we Wleniu. Nawet promują wspólne działania, żeby jeden wspólny bilet był dostępny dla zwiedzających, czyli mamy trzy obiekty w jednym o bardzo ciekawej historii.
3: To nie tylko tego typu przykłady jak Stara Kamienica bądź Pałac w Sobieszowie, czasami też bywają negatywne przykłady. Nie ma się co oszukiwać, nie ma pieniędzy na wszystkie zabytki, a jest ich faktycznie, tutaj to dobre słowo, tak jak pan podkreślił, ogrom. Jednym z nich jest Kościół w Miłkowie.
4: Tak, Kościół w Miłkowie jest obiektem, jest to był Kościół Ewangelicki. W tej miejscowości jest drugi Kościół Katolicki. To jest taki przykład typowy dla naszych ziem, że w jednej miejscowości były dwie świątynie. To tutaj mamy taki przykład, którym jedna jest niewykorzystywana dla potrzeby kultu. Jest w złym stanie technicznym, jak wiemy, od wielu, wielu lat. Jest własnością gminy. Parę lat temu, chyba czy była taka katastrofa, to się tam z tej wieży posypało. Ale tu mamy do czynienia z kolei z takim działaniem gminy, która podjęła działania ku temu, żeby ten obiekt zabezpieczyć. Raz, że podjęli takie działania polegające na zrobieniu projektu wstępnego zabezpieczenia. Starają się o dofinansowanie. Chyba z tego, co wiem, z Polskiego Ładu mają przyznane na to środki. I widząc po działaniach pana wójta, mam nadzieję, że akurat po długich latach jakby zastoju jest szansa na to, że ta wieża zostanie odbudowana. Z tego, co wiem, no są ambitne plany właśnie, żeby służyła też turystom jako wieża widokowa. Ona jest bardzo ważna, że tak powiem, dla panoramy Miłkowa. Nie wyobrażam sobie i pan, zresztą władze gminy też sobie nie wyobrażają, to jest właśnie pozytywne, że chcą zachować jakby tą wieżę w panoramie tego miasteczka i stąd no zdaję sobie sprawę, znaczy jestem prawie pewny, że tu mamy akurat do czynienia z przykładem takim, że obiekt zostanie uratowany.
5: Mariusz Marek, wójt gminy Stara Kamienica. Oddaliśmy ostatni etap zabezpieczenia przyziemi tego zamku. Prace przy przyziemiach trwały już od ładnych paru lat. Co roku pozyskiwaliśmy pieniążki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zabezpieczając kolejne przyziemia, kolejne piwnice. Najbardziej widowiskowa z tych prac została zakończona. Został odtworzony dziedziniec naszego zamku. Natomiast, żeby te piwnice ocalić, musieliśmy je też zabezpieczyć przed dostępem wód deszczowych, opadowych. I ostatnim elementem to było właśnie odprowadzenie tych wód z dziedzińca, które po prostu infiltrowały w głąb piwnic. Dodatkowo jeszcze z innego projektu, z PROW-u, zrobiliśmy pozostałość wieży, która dzisiaj jest udostępniona jako wieża widokowa. Przypominam, jest to obiekt zabytkowy, musieliśmy wiele rzeczy sprawdzać, wyrysowywać, wiele rzeczy wychodziło podczas prac budowlanych, o których nie mieliśmy pojęcia.
1: Te piwnice, jak one są duże, które mieszczą się pod zamkiem?
5: To jest około 8 piwnic wielkości od 6 na 7 metra do 12 na 6. Chcemy te piwnice przeznaczyć jako miejsce do ekspozycji wszystkich artefaktów, które wydobywamy w trakcie prac budowlanych. A są to przepiękna ceramika, elementy z piaskowca, są to drobne monety, fajki, kafle z pieców.
1: Powróćmy do pracy konserwatora zabytków, pan Krzysztof Kurek.
4: Również prowadzone są prace przy obiektach ruchomych, czyli obrazach, rzeźbach. To z wiadomych względów odbywa się przede wszystkim w obiektach typu sakralnego, muzeach czy w rezydencjach, które posiadają tego typu wystrój. Najczęściej są to, jak w przypadku kościołów, to są konserwacje ołtarzy, obrazów, jak również rzeźb. Co roku jest pula przeznaczona pieniędzy na takie typu remonty. Jedny z takich, które mi się przypominają, to aktualnie bazylice Erasma i Pankracego. Prowadzone są prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Oczywiście w Krzeszów to jest jakby prace, które nie mają końca. Tam co roku są prowadzone pewnego rodzaju prace konserwatorskie przy bystroju. Także to jest praca, która odbywa się sukcesywnie stale i jest takim dopełnieniem wystroju architektonicznego, czyli niezwykle istotna. I jest to jak również taka codzienność konserwatorska. To znaczy nasza działalność polega również nie tylko na wydawaniu decyzji na obiekty zabytkowe, typowo wpisane do rejestru zabytków, ale również wydajemy decyzje na inwestycje, które są na obszarach wpisanych do rejestru zabytków albo na obszarach chronionych poprzez właśnie ujęcie gminnej ewidencji zabytków. Tak mamy do czynienia z ogromną ilością decyzji, które wydajemy na obszarze Szklarskiej Poręby, Karpacza, Świerodowa Zdroju i większości miejscowości, które są na obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego. Stąd uzgadniamy projekty architektoniczne, inwestycje współczesne, tak jak pan mówił. Nie? To jest również taka uwzględnialiśmy również ten ośrodek sportów w Jakuszycach, wszystkie te budowle apartamentowce i tak dalej, to jest czasami nasza też porażka, nie? Bo uzgadniamy to z tego racji tego, że mamy taki urząd, ale ja chętnie bym na przykład nie zezwolił na lokalizację obiektów, tam jest zbyt dużo tej architektury, która właściwie zagęszcza te wspaniałe miejscowości i tam naprawdę trudno już wsadzić palec w te wszystkie apartamenty, no ale taki jest plan, nie musimy to robić. Także uzgadniamy również obiekty, które są współczesne, ale są położone na obszarach chronionych poprzez konserwatora zabytków.
1: A to pozwala zachować zabytki w centrum Jeleniej Góry, bo już nieraz były zakusy na zaburzenie cennych historycznie obiektów. Moim gościem i Państwa był konserwator zabytków Krzysztof Kurek i Mariusz Marek, wójt Starej Kamienicy. Ja nazywam się Maciej Krukiewicz i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa serdecznie, przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Dziś przygotowałem dla Państwa wywiad związany z historią powojenną Jeleniej Góry. Choć tematu II wojny światowej nie da się tu uniknąć. Poza tym jest to motyw związany z ludźmi z tego regionu. No i mamy tutaj sensację. Po kolejną dawkę informacji o historii Jeleniej Góry, stolicy Karkonoszy, udaliśmy się do historyka, byłego dyrektora Księżnicy Karkonoskiej, Marcina Zawiłę. Mamy tutaj troszeczkę sensacji.
6: Napad na bank w Szklarskiej Porębie.
7: No tak, napady na bank zazwyczaj były tematami filmów, książek, a jak w filmach występowały, to były takie bardzo wywołujące napięcie wśród osób oglądających filmy. Ale ten napad odbył się rzeczywiście, nie był żadnym napadem fikcyjnym. Odbył się w 1948 roku. I był dość ciekawy, bo wiadomo było o nim zaraz po napadzie i w okresie komunistycznym. Bardzo często wspomina się o tym napadzie w pamiętnikach swoich. Pierwszy starosta jeleniogórski powojenny Tabaka pisze jako taki dowód stanowczej walki z bandytyzmem na ziemiach zachodnich. Proces był pokazowy. W wyniku tego procesu zapadły dwa wyroki śmierci. Nawiasem mówiąc, wykonane w Jeleniej Górze ciała ofiar zostały złożone tutaj na cmentarzu. Jednego z nich ekshumowała rodzina i przeniosła do Wielkopolski, gdzie mają rodzinne groby. Drugi spoczywa do dzisiaj. Ale sprawa jest dużo bardziej ciekawa, bo bandytyzm jak bandytyzm. W okresie powojennym było to dość powszechne i masowe na tych terenach. Jednak po latach udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych informacji. Otóż tak, zaraz po wojnie, czy jeszcze w trakcie wojny, oddziały Armii Krajowej, które szykowały się do walki z wycofującymi się Niemcami w ramach akcji Burza na Lubelszczyźnie, dowodzone były przez takiego legendarnego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Po wojnie Rosjanie i nasze komunistyczne siły zaczęły masowo aresztować byłych hakowców. Nie mieli wyjścia, uciekli do lasu. I wtedy wraca Zapora, który jakby porzucił już swoje wojenne rzemiosło, na Lubelszczyznę i organizuje z nich oddziały. Najczęściej wspomina się te oddziały jak oddziały walczące z komunistami. Oczywiście dochodziło do walk, jednak sam Zapora jako cel główny postawił sobie to, żeby tych ludzi po wojnie uratować od walki, jak to się w tym slangu powojennym mówiło, zalegalizować, dać im lewe dokumenty i najczęściej wysłać na ziemię zachodnie. I tak tutaj w okolice Jeleniej Góry trafia duża grupa akowców z Lubelszczyzny, konkretnie z takiej wsi, która chyba dzisiaj jest przedmieściem Lublina, Niedrzwicy Wielkiej. I tak, jeden z nich uruchamia sklep, knajpę w Rybnicy. Drugi, który był oficerem sanitarnym, pseudonim Bachus, miał oddziału w Armii Krajowej. On taki nie skończył medycyny przed wojną, ale był chyba już na ostatnim roku. Zaczyna tutaj, osiedla się w Piechowicach i zaczyna jakąś praktykę taką quasi-medyczną, bo jeszcze uprawnień pełnych medycznych nie miał. Jeden z nich jest księgowym w spółdzielczości. Kilku z nich pracuje na kolei. I takie centrum ich aktywności to jest Rybnica. Rybnica, która w części jest zasiedlona przez mieszkańców ze wschodu, w części przez lubliniaków. No i nagle byli żołnierze Dekutowskiego, ci zakonspirowani, zalegalizowani na lewych papierach, próbujący tutaj w Jeleniej Górze się jakoś znaleźć sobie miejsce w życiu, dowiadują się, że UB, stosując zresztą taki dość okrutny podstęp, aresztuje ich ukochanego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora, nawiasem mówiąc, cichociemnego człowieka z olbrzymią historią. No i ci wszyscy, ta wiadomość, no wiadomo, że tych ludzi...
8: Pokrótce, przepraszam, kim byli cichociemni, bo nie my wszyscy...
7: Cichociemni byli to specjalnie wyszkoleni żołnierze Wielkiej Brytanii, zrzuceni na spadochronach do Polski, aby tu organizować i wspierać podziemie Armii Krajowej. No, czyli komandosi, mówiąc dzisiejszym językiem. No ta wiadomość się wzburzyła, czy zaniepokoiła wszystkich jego żołnierzy. No i nagle jeden z nich, akurat człowiek świecki o pseudonimie Bachus, ten lekarz, otrzymuje wiadomość, że jest możliwość uwolnienia ich, tego ulubionego dowódcy, w zamian za wręczenie bardzo wysokiej łapówki, 2 miliony złotych, na ówczesne czasy była to olbrzymia kwota, no ale te pieniądze trzeba było skądś zdobyć. No i w tym momencie właściciel knajpy, pan świecki pseudonim Nerf, wyciąga broń. Do zespołu przystępuje w Bachus i jeden z księgowych GS-u. Wsiadają do motoru z przyczepą. To jest bardzo ważny element całej historii, ponieważ to jest chyba motor, z tego co mi fachowcy mówili, NSU, bo zdjęcia się zachowały. Bardzo rzadki motor. I tym motorem udają się do Szklarskiej Poręby. Najprawdopodobniej w Szklarskiej Porębie ktoś z obsługi banku, który tam funkcjonował, był z nimi w porozumieniu. W samo południe wpadają do banku z bronią, próbują wyjąć pieniądze z kasy, ale okazuje się, że tych pieniędzy jest mało. Nie wiedzieli o tym, że w kasie pod taką skrzynką, kasetą na pieniądze, część banknotów układano pod spodem. W związku z tym w dalszym ciągu bank działa, ale tylko przyjmują pieniądze. Ostatecznie znaleźli wszystkie, wzięli te 2 miliony złotych, wsiedli do motoru i zaczęli wracać do Rybnicy. I tu mieli pecha. Ten motor, o którym mówiłem, to NSU, takie bardzo atrakcyjne, rzucił się w oczy albo energetykom, albo łącznościowcom, którzy naprawiali jakieś kable, i oni byli świadkami, jak motor ten skręcił z drogi do Szklarskiej Poręby do wsi Rybnica. Rybnica została w tym momencie dwa razy spacyfikowana. Przyjeżdża tam wszystko, KBW, wszystkie oddziały, które były. Następują masowe aresztowania, rewizje. Ostatecznie znaleziono te pieniądze. W całym spisku współpracują ze sobą, i to jest bardzo charakterystyczne, mieszkańcy ze wschodu osadnicy Rybnicy, jak i ci lubliniacy. Oni do 1948 roku szkolą mieszkańców według regulaminów szkolenia komórek dywersji Armii Krajowej przedwojennej. Ludzie zostają aresztowani, odbywa się ten proces publiczny z dwoma wyrokami śmierci wykonanymi w Jeleniej Górze. Co ciekawe, w trakcie procesu komunistyczni prokuratorzy nie stawiają im zarzutu przynależności do Armii Krajowej. Wówczas bycie w Armii Krajowej w czasie wojny obciążało skazanych, ale ten proces odbywał się dokładnie w czasie, kiedy komuniści zorganizowali w Warszawie taki kongres intelektualistów w obronie pokoju, gdzie między innymi Picasso przyjechał, i chyba chcieli wyciszyć te powojenne rzeczy, stąd zrobili tam zwykły bandytyzm. Wyrok został wykonany. Wielu ludzi, którzy mieszkali w Rybnicy, nie brali udziału bezpośrednio w tej akcji, ale byli szkoleni, zostali aresztowani ci ludzie. Kiedy próbowałem dojść tych kulisów i rozmawiałem z częścią ludzi, no to była taka trudna sytuacja, bo oni żyli, już bardzo starsi ludzie, we wsi w takiej atmosferze bandytów, którzy kradli pieniądze. Nie chcieli mówić, unikali mówienia, no ale w końcu się pootwierali. kiedy ja po raz pierwszy w roczniku jeleniogórskim opublikowałem ten tekst o okolicznościach tego napadu, to jeden z tych starszych panów, już nieżyjący, bardzo zacny człowiek, z tym takim fragmentem mojego artykułu pobiegł na pole do jakiegoś tam innego działacza lewicowego czy komunistycznego, powojennego i mówi: zobacz, czyja jest racja. No i po latach okazało się, że ten napad to nie był żaden czysty bandytyzm, tylko to była taka ostatnia akcja ludzi, którzy już po prostu nie chcieli walczyć, ale musieli dla swojego dowódcy. Po latach pamięć tych rozstrzelanych w Jeleniej Górze, czyli Nerwa i Bachusa, staraliśmy się uczcić takim obeliskiem, który znajduje się na cmentarzu przy kaplicy, jakby upamiętniających właśnie ten epizod byłych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny, którzy szukali normalnego miejsca dla siebie. Zresztą o tej walce powojennej bardzo często różnie się mówi, ale zapomina się trochę o tym, że dowódcy tak naprawdę marzyli o jednym, żeby tym młodym ludziom zapewnić możliwość powrotu do domu, nauki, rozpoczęcia pracy, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, ale byli trochę bez wyjścia, bo ujawnienie się bardzo często kojarzyło się z aresztowaniem, z prześladowaniami, z fatalnymi przesłuchaniami. Dzisiaj, mówiąc o żołnierzach wyklętych, czasami dobrze jest pamiętać o tym, że ich dowódcy przede wszystkim myśleli o ocaleniu tych ludzi i zapewnieniu im normalnych warunków życia.
8: Może nie wszyscy wiedzą, dlaczego AK-owcy byli tak tępieni przez komunistów. O tym pewnie powstały książki, ale gdyby można było tak troszeczkę chociaż pokrótce powiedzieć, bo to jest ważne, nie...
7: Sprawa była złożona i bardzo geopolityczna. Wiadomo, że Rosjanie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Ze sobą przyniosła nowy rząd komunistyczny. Całą wojnę Polska, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, stworzyła podziemie, które oficjalnie podlegało rządowi londyńskiemu, czyli legalnej kontynuacji przedwojennego rządu. I teraz tak, weszli Rosjanie. Tu istniał rząd podziemny, największa organizacja zbrojna, państwo podziemne. W związku z tym za wszelką cenę Stalin i komuniści postanowili tak, oskarżyć o współpracę z Niemcami, o wszystkie podłości, jakie można było sobie wyobrazić, a to po to, żeby nikt z Polaków nie miał ochoty wrócić do legalnego rządu. Opowieści czy nadzieja tych byłych żołnierzy Armii Krajowej, które wcale nie kochali przedwojennej Polski. Oni bardzo często oskarżali rząd przedwojenny o klęskę wrześniową, o słabość. Natomiast mieli świadomość tego, że dojdzie kiedyś do wyborów. Mieli nadzieję, że Zachód wymusi na komunistach wybory. Komuniści w roku jeszcze 1948 ponad wszelką wątpliwość przegraliby te wybory. W związku z tym oskarżenia, aresztowania, rozstrzeliwania i stworzenie sytuacji takiej, że ci ludzie siedzieli w lesie, część nie chciała, część się bała po prostu ujawnić i wrócić do normalnego życia. Czyli ten cały konflikt to jak dramat grecki trochę, musiał się skończyć źle dla wielu, wielu z tych ludzi.
8: Jelenia Góra po 1945 roku zaczęła być w granicach państwa polskiego, a wcześniej jak to wyglądało?
7: To były tereny niemieckie, Rzeszy Niemieckiej czy Niemiec jeszcze wcześniej. Dopiero po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic, czyli zabrano nam znaczną część terenów wschodnich należących do przedwojennej Polski, a w zamian za to otrzymaliśmy tereny po Odrejnyse. Jak to jeden z publicystów powojennych pisał, byliśmy narodem na kółkach, bo to były miliony ludzi, które musiały się spakować do pociągów i przyjechać na zachód, na teren zupełnie, zupełnie im nieznany. I tak między innymi ci AK-owcy czy ze Lwowa, czy AK-owcy z Lubelszczyzny, bo tu jest kilka kart tych regionalnych związków Armii Krajowej, wylądowali w Jeleniej Górze, bo tu można było zacząć życie od początku, czy być urzędnikiem, czy prowadzić pralnię, czy prowadzić sklep, knajpę, różnie próbowali się ludzie urządzić. Na pewno nie było tu poczucia stabilności, bo nie dość, że ich przesiedlili, to jeszcze doszło do tego, że komuniści zaczęli w wszystkich zmuszać do jedynie słusznego ustroju, jakim był komunizm.
8: Ci chociażby tutaj na terenie Jeleniej Góry byli?
7: No byli, znaczy tak, oni w czasie wojny zostali zrzuceni do kraju, związali się z wieloma ugrupowaniami na różnych terenach. Komenda Główna Armii Krajowej ich różnie przesuwała. Takim ciekawym epizodem tych cichociemnych jest

0: tym Rosjanie zaprosili dowódców na odprawę, jak mają wyglądać dalsza ich współpraca, po czym ich aresztowali i wywieźli w głąb Rosji. To samo stało się z Franciszkiem Koprowskim, pseudonim Konar.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam zawsze do Książnicy Kartonoskiej.
2: A moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Zawiła, historyk, polityk i były dyrektor Książnicy Kartonoskiej.
3: Magazyn lokalny.
2: Nazywam się Maciej Rylkiewicz. Zapraszam Państwa na kolejny magazyn. Tym razem odwiedziliśmy Progress Day na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeleniogórską filię odwiedzili uczniowie szkół, studenci, eksperci, przedstawiciele firm i wolontariusze. Program podzielono na trzy części. Pierwszy to edukacja, gdzie uczelnia zaprezentowała swoje kierunki i organizacje studenckie. Hasłem dnia otwartego była edukacja, praca, rozwój. Drugi element to praca, gdzie czeka na jeleniogórskich uczniów, gdzie czekało na jeleniogórskich uczniów 13 stoisk, wolontariuszy i fundacji. I trzecia część to rozwój uczestników poprzez warsztaty. O samym wydarzeniu opowiedzą najlepiej organizatorzy.
4: Piotr Ogala, dziekan filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
1: Nie zwalniajcie tempa, to jest kolejna impreza, którą organizujecie w tym roku. Co tego typu wydarzenia?
4: Nowoczesna uczelnia musi współpracować z otoczeniem, musi być też widziana jako taka przydatna dla otoczenia. I to, co dzisiaj robimy, łączymy nasze cele z takim ogólnym dobrym działaniem dla otoczenia. Bo dzisiaj mamy takie wydarzenie, podczas którego promujemy wśród młodych ludzi chęć rozwoju, uczenia się i myślenia o swojej przyszłości, w tym przyszłości zawodowej, ale nie tylko, bo są też organizacje pozarządowe, które będą mówiły o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o pracy w charakterze wolontariusza, także bardzo szerokie ujęcie.
1: Czyli wychodzicie jednym słowem do młodego człowieka.
4: Tak jest, to jest im takie wydarzenie, które jest adresowane do naszych studentów, którzy są dla nas przecież bardzo ważni, ale też dla młodych osób ze szkół średnich, które mam nadzieję, że nas licznie odwiedzą, już jest sporo osób i którym pokazujemy, że warto już sobie planować, myśleć o swojej przyszłości. Oczywiście ona jest nieprzewidywalna do końca, ale decyzje, które podejmą już niedługo, będą mocno ważyły na ich przyszłości.
1: Czym jest Progress Day? Jak on wygląda?
4: Tu mogę powiedzieć, że troszkę inspirowaliśmy się teraz tymi wszystkimi noworocznymi czy też bożonarodzeniowymi targami, gdzie wystawiają różne instytucje i tak to jest zorganizowane u nas. W auli jest wiele stoisk, gdzie my prezentujemy nasze kierunki, ale też nasze dodatkowe aktywności, takie, które oferujemy studentom, na przykład koła naukowe, wirtualną studencką firmę konsultingową i tak dalej. A oprócz tego są tam stoiska też naszych partnerów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, które też opowiadają o tym, czym się zajmują i czym się u nich można zajmować, jaka tam u nich może być kariera. Generalnie pomysł jest taki, że oczywiście zachęcamy, żeby zainteresować się naszą ofertą naszej uczelni, ale nie tylko. Też tu mocno pokazujemy inne możliwości, chodzi mi o pracę, o przyszłość.
1: Okej, a wracając już tylko i wyłącznie do Waszych stoisk, co dokładnie można zobaczyć, co można usłyszeć?
4: Przede wszystkim promujemy nasze cztery kierunki, które mamy. To są nowoczesne, dobre kierunki, czyli zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, ekonomia biznesu i finanse, to są dwa. Następnie logistyka i marketing oraz usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej. I każdy, kto przyjdzie, może się bardzo dokładnie dowiedzieć, czego się tam nauczy, jaka go czeka przyszłość, gdzie może pracować z takimi kompetencjami. Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, są te organizacje różnego rodzaju i projekty, które realizujemy. Chociażby jest stoisko Uniwersytetu Liderów, tego naszego młodzieżowego uniwersytetu, który cieszy się dużą popularnością, który jest dużym wydarzeniem tutaj w naszym regionie.
5: Anita Malec, jestem jedną z team liderek wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej. To jest taki projekt działający na zasadzie firmy symulacyjnej. On został stworzony z projektu, z konkursu o milion i z tej kwoty właśnie wyremontowaliśmy sobie biuro i też tutaj pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, działamy na rzecz realnych podmiotów gospodarczych, realizujemy dla nich projekty na zasadzie zlecenia, organizujemy różne wydarzenia, współpracujemy z naszymi partnerami uczelnianymi, jeździmy na konferencje, doszkalamy się,

0: Działamy w szeroko pojętym konsultingu, czyli takiej branży, która jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych w naszym zglobalizowanym świecie. Możemy się tutaj wczuć w pracę rzeczywistego podmiotu na zasadzie, że możemy rekrutować pracowników, możemy współpracować, możemy dowiadywać się merytorycznie, na czym polega praca odnośnie doradztwa biznesowego, finansowego, pozyskiwania funduszy. Jest tutaj naprawdę multum spraw, którymi możemy się zająć, możemy przełożyć naszą teorię w praktykę.
1: Nazywam się Weronika Jastrząb, jestem w zarządzie koła naukowego Economicus i finansista. Mamy tutaj karteczki z quizami, więc ludzie mogą przychodzić i losować pytania, na które odpowiadają i w zależności od trudności pytania dostają adekwatną nagrodę. Pytania dotyczą obszaru rachunkowości, finansów, ale także ekonomii samej w sobie. Który z poniższych to czynnik produkcji? A. Popyt, B. Kapitał, C. Konsumpcja. No i oczywiście tutaj odpowiedzią będzie B. W którym roku powstała giełda papierów wartościowych w Warszawie? Co to jest polityka fiskalna? A. Polityka związana z podatkami i wydatkami rządu. B. Polityka zagraniczna. C. Polityka edukacyjna.
2: Katarzyna Trybuś-Borowiecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze, doktor, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Dzisiaj w ogóle zapraszamy naszych studentów, maturzystów, potencjalnych maturzystów do skorzystania, do studiowania na naszym nowym kierunku studiów, jakim jest logistyka i marketing. Kierunek ten pozwala jakby zapoznać się z mechanizmami wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak przemysł 4.0 i 5.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek.
3: No my akurat jesteśmy na początku jeszcze nie wszystkiego, ale zwalczyliśmy parę stoisk. Byliśmy na stoisku na samym początku, na stoisku WOŚP-u, później poszliśmy do
4: logistyka i marketing. Tak.
3: I teraz sobie staliśmy tutaj, jest...
4: To jest stoisko, pod którym można tam zgadywać, na przykład ile jest mole w słoiku, zgadywać proste pytania. Wtedy dostaje się naklejki, jak słyszałem od kolegi, 3 naklejki to jest nagroda.
5: Dobra, a skąd jesteście?
3: Z Żeroma. Myślę, że jest to fajne. Fajnie, żeby właśnie uniwersytet pokazywał, zachęcał osoby do tego, żeby tutaj iść, żeby gdzieś się zapoznać, zobaczyć. No to też zawsze ułatwia trochę w wyborze studiów w przyszłości. No, fajna akcja.
4: Wiele osób po prostu nie wie, gdzie pójść po tym. Biorą zawsze rozszerzenie o tak, bo muszą gdzieś. I czasami ludzie powinni na przykład się ukierunkować, na przykład chodzić na takie spotkania, bo to pokazuje, co mogą robić. I czasami mówią, o, to mi się podoba. I to pokazuje, że wiele osób może się dzięki takim spotkaniom ukierunkować.
6: No fajnie jest to, że teraz ludzie, którzy są na czwartym roku, pomagają z tym we wszystkim w organizacji i jest to taka fajna społeczność zbudowana.
7: Kwaśnik, jestem z samorządu studentów w Jeleniej Górze. Ogólnie jesteśmy organizacją studencką, która działa na rzecz studentów, więc jak najbardziej wychodzimy z inicjatywą właśnie dla uczniów uczelni. Przede wszystkim organizujemy różnego rodzaju imprezy poza uczelnią, ale również działamy na samej uczelni, inspirujemy, wspieramy i działamy, tak jak już mówiłem, na rzecz studentów. Tak, prowadzimy różnego rodzaju działania, takie jak na przykład również bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Ostatnio wzięliśmy udział w pieczeniu pierniczków na rzecz Domu Dziecka, tutaj w Jeleniej Górze. Również organizujemy wydarzenie takie jak Dzień Kobiet, dzisiaj Mikołajki, dzień wcześniej, przed tym wydarzeniem, bo chcemy wyprzedzić konkurencję. Również wspieramy uczelnie w różnego rodzaju działaniach, takie jak forum ekonomiczne, takie jak dzisiaj Progress Day.
0: I teraz spróbuj tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czyli ustawiasz się bokiem do mnie, pokazujesz swój profil i przekręcasz się do mnie.
8: Zgadza się.
0: Okej, i przekręcamy. Spróbuj to nawet troszeczkę szybciej zrobić. Dobra, na takiej zasadzie i w tym momencie możesz rękę do góry pociągnąć i tutaj zatrzymać się koło podbródka, dobra? Czyli w ten sposób i kręcasz.
5: Dzień dobry, Danuta Bocheńska, fotograf. Uczę w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i prowadzę własną działalność fotograficzną. Dzisiaj prowadzimy sesje biznesowe, a także prowadzę wywiad, raczej wywiad. Może wywiad to jest z uczniami, ale teoretycznie rozmawiamy o różnicy pomiędzy sesją biznesową a sesją wizerunkową. No i wykonujemy zdjęcia tak dla młodzieży.
9: Bardzo fajna sprawa, taka sesja biznesowa. Coś nowego na uczelni. Mamy dzisiaj Progress Day, więc dzięki temu tam możemy jakieś kontakty nawiązać fajne. A to jest takie tutaj uzupełnienie do takiej całości.
10: Okej, okay, czego się nauczyłeś?
9: Jak się ustawiać do takich ładnych, profesjonalnych zdjęć biznesowych? Jakie pozycje przyjmować oraz jak ustawiać jakąś taką gestykulację, żeby to ładnie wyglądało? Jakieś ładne ułożenie przykładowo rąk, podtrzymanie podbródka, trzymanie się za zegarek.
10: W czym właśnie braliście udział?
11: W warsztatach na temat...
12: Kształtowania swojej kariery po studiach.
10: Okej, okay, co o nim myślicie? Co wam się podobało, co wam się nie podobało?
11: Myślę, że bardzo fajny wykład. Generalnie tutaj państwo nam opowiadali o swojej karierze po tym, jak skończyli studia tutaj właśnie u nas na uniwersytecie. Myślę, że to było bardzo inspirujące, że czasem tutaj ludzie, którzy studiują, zastanawiają się, jak to będzie w przyszłości wyglądać, a tutaj mamy właśnie dwie osoby, które tutaj skończyły studia, mówią o swojej karierze, naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało, było to bardzo motywujące, inspirujące.
12: A jestem tego samego zdania co koleżanka. Uważam, że ludzie często tutaj przychodzą studiować i potem nie do końca mają pomysł i właśnie takie wykłady pomagają obrać jakiś kierunek i zmotywować do tego, żeby po prostu dalej się rozwijać i tworzyć tą swoją własną ścieżkę kariery. No ja osobiście planuję studiować i uczyć się dalej w kierunku logistyki i tam chciałbym w przyszłości pracować.
11: Ja miałam takie same myśli, ale tutaj właśnie nam państwo opowiadali o tym, jak oni poszli w stronę marketingu. I mimo, że ja nie widziałam się w tym kierunku, to jednak to tutaj mnie tak troszeczkę zainspirowało i teraz mam trochę zagwozdkę, jak to dalej będzie.
13: Roman Gołębiowski, prowadzę w tej chwili działalność pod marką Go Hotel. Roman Gołębiowski. Dzisiejszy wykład dotyczył, żeby przekazać studentom i opowiedzieć, jak może wyglądać ścieżka zawodowa po skończeniu studiów. Że studia dają wiele możliwości na różnych aspektach i w różnych branżach, że studia to jest dopiero początek, żeby się dobrze przygotować do tego, co później w życiu chcemy robić. A najlepiej robić to, co nam się będzie podobało, bo codziennie z rana do pracy trzeba wstawać.
10: Okej, tutaj padły słowa, warto być sobą. Co one oznaczają?
13: Czyli dbać, brać o te swoje wartości. Jak ktoś będzie nas namawiał do tego, że zrób to czy tamto, tak? A to nie będzie zgodne z moimi przekonaniami, to nie będzie zgodne z moją wizją współpracy z koleżeństwem, współpracy z klientem, to robić tak, jak to jest moją wizją. Czyli mówiąc krótko, słuchać własnego głosu. Na szkoleniach, na różnego typu treningach wiele wiedzy się przekazuje. Ale najważniejsze jest, żeby wybrać to, co jest dla mnie dobre, co jest dobre w mojej pracy i tak, żeby to nie kłóciło się z moim usposobieniem, z moim charakterem.
14: Aneta Salus, dyrektor hotelu Piastowskiej 26 w Jeleniej Górze. Wykład dotyczył kontynuacji kariery po studiach. Opowiadaliśmy tutaj swoją historię, każdy z nas, jako że należymy do takiego stowarzyszenia, zrzeszenia Kariera Bez Granic, wspieramy bardzo mocno absolwentów i studentów tej uczelni.
10: Pani mówiła o odwadze.
14: Tak naprawdę niewiele osób decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek. Tutaj na przykładzie grupy również po pytaniu, ile osób chciałoby podjąć tą działalność, zgłosiła się jedna osoba. Jakby trzeba mieć faktycznie takie kompetencje, umiejętności i wiedzę, ale też jakby skłonność do podejmowania ryzyka, aby zacząć działać. I tutaj to była taka zachęta z naszej strony, że warto mieć marzenia, ryzykować i je spełniać.
15: I reprezentujemy tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze.
10: Po co tu jesteście?
15: Jesteśmy tutaj, by zaprezentować się, żeby zwrócić uwagę ludziom na WOŚP, bo jednak jak się okazuje, WOŚP działa przez cały rok. To nie jest tylko ten jeden dzień w roku, który wszyscy kojarzą z WOŚP-em, jaki jest finał, który w przyszłym roku swoją drogą będzie 28 stycznia. Też, żeby zwrócić uwagę na to, że pomagać można przez cały rok. Jesteśmy tutaj i zwracam na siebie uwagę.
10: Powiedzcie mi, co myślicie o tym wydarzeniu.
16: A bardzo fajnie jest tutaj, można się dowiedzieć wiele rzeczy. No na jakieś studia iść, to jakieś rzeczy, sztaby są jakieś. Dopiero przyszliśmy w sumie na dobrą sprawę, więc jeszcze się tak nie rozglądaliśmy dobrze.
17: Szczerze mówiąc, to mógłbym powiedzieć, że byliśmy tu z myślą, żeby przyjść na jeden wykład, a się okazuje, że to całe takie wielkie wydarzenie jest. Można poznać dużo ludzi, poznać nowe tutaj rzeczy, że tak powiem, i bardzo fajnie.
18: Przypominamy, hasłem Dnia Otwartego była edukacja, praca, rozwój. Na auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze czy salach wykładowych było naprawdę gwarnie. Dzień otwarty przyciągał dużo odwiedzających. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne magazyny. Maciej Rylkiewicz. Do usłyszenia.

0: bebelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę samochodem.